Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubię filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: RMF Max.
1: Hity na maksa. Hity na
2: maksa. Mówisz do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Nałożone jest do pieca od samego rana i aż grzeje. Fire i Shim za RMF Max. Dzień dobry!
1: Dzień dobry wszystkim, to jest poranek w RMF Max i też od razu wjeżdżamy z pytaniem, bo wiemy, że nie śpicie. Jaka praca nie śpi o tej porze? Bo tak, nas to zawsze ciekawi, tym bardziej w piątek, nie?
0: Nie śpię i jestem dumny i gdzie pracuję też jestem dumny i wszyscy się poznajemy, pozdrawiamy i jest jedna wielka, pełna, maksowa ekipa. Także
1: teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na naszego Instagrama, wysyłasz nam głosówkę, w szczególności zobacz, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, że to jest bardzo proste. Taką głosówkę nam wysyłasz, my to potem puszczamy na antenie. Każdy jest zadowolony, ekipa poranna jest gotowa.

0: Robin Schulz nas grzeje od samego rana w RMF Max, to jego numer Take It Slow, ale też grzeje temat benzyny.
1: No, chcielibyśmy, ważne, żebyście mieli dobry humor od samego rana, dlatego puścimy wam odcinek gangu benzyniaków.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
1: Patryk Pracownik,
0: Marian Wydech.
1: Panie, co pan wpycha hot dogi do baku? Co pan zwariował?
0: To jest jedyne, co jest tanie na tej stacji.
3: Ciekawe, a nie próbował pan może naszego nowego płynu do spryskiwaczy?
0: A co, wepchnąć? Przecież to też jest akurat drogie.
1: A pan tego nie wie, ale dzisiaj to jest tanio. A pogadamy jutro albo za dwa tygodnie.
4: Boże, niech nam ześlą znowu ten program CPN, USA, USB, RTV, AGD. Boże!

0: To jest facet nie z tej ziemi, bo to jest Bruno Mars, a wysłuchacie RMF Max.
1: Wy też za chwilę posłuchacie Flesza, czyli najważniejszych informacji o poranku, ale za chwilę też się przekonamy, jaka praca nie śpi, więc wariacie, to jest ostatni moment, żeby do nas nagrać głosówkę, gdzie pracujesz o tej porze i dlaczego jesteś na nogach od godziny 6.
2: To jest RMF Max. Zaczynamy Flesz. Ania Szulkowska jestem, mam garść informacji. Zapraszam. Czy będąc świętokrzyskiem można zobaczyć Tatry? To nic niemożliwego. 16-metrowa wieża widokowa w Kikowie jest już prawie gotowa. Obiekt powstał w starym kamieniołomie na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego i przy dobrej pogodzie można z niego zobaczyć zarówno góry świętokrzyskie, jak i Tatry. Zakończenie prac zaplanowano na październik. Dojazd możliwy jest od strony drogi Zborów Szczaworysz oraz przez Zagaje Kikowskie.
3: To jest RMF Max.
2: Blisko 900 tysięcy złotych kilometr drogi i sporo zmian na lepsze. W Wełeczu zakończył się remont drogi wojewódzkiej nr 767 na trasie Busko-Zdrój-Pińczów. Teraz jest nowa nawierzchnia, wzmocnione podłoże, utwardzone pobocza i świeże oznakowanie. Modernizacja poprawiła bezpieczeństwo w tym rejonie. Sprawdźcie sami, czy jedzie się lepiej. Tymczasem Końskie czekają na kolejny etap budowy obwodnicy i wszystko wskazuje na to, że ten może ruszyć jeszcze w tym roku. Przetarg jest na finiszu, kilkunastu wykonawców złożyło swoje oferty. Jaki jest plan na budowę?
4: Taki jest plan, żeby w tym roku podpisać umowę, bo to też zależy od wykonawcy, jak sobie ten harmonogram ułoży, ale podpisanie umowy to dla nas, jako tego inwestora głównego, jest tutaj najważniejszą rzeczą, tym bardziej, że to są w dużej części środki unijne, gdzie terminy realizacji są też dla nas istotne, żeby to dobrze rozliczyć. Myślę, że już w październiku, w połowie października będziemy poważnie mówić o podpisywaniu umowy z wykonawcą.
2: Powiedział Andrzej Pruś, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Drugi etap to 4,5 kilometra nowej drogi, której budowa ma zakończyć się w trzecim kwartale 2028 roku. Co dzieje się za drzwiami sądu i czy można choć na chwilę wcielić się w rolę sędziego? Sąd Okręgowy w Kielcach zaprasza uczniów do udziału w programie edukacji prawnej. Młodzież będzie mogła wziąć udział w spacerze po sądzie, symulowanych rozprawach oraz warsztatach mediacji. Dla najmłodszych przygotowano spotkania z sędzią Dzikiem i możliwość przebrania się w togi. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej sądu, liczba miejsc jest ograniczona. Zmieniamy szybko temat. Młodzi ostrowczanie będą mieć bezpłatny dostęp do sztuki. Program edukacji przez kulturę przyjęła niedawno Rada Miasta. Miejskie placówki kulturalne, takie jak Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Centrum Kultury przygotowują ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych. Dodatkowo na lekcjach wprowadzony zostanie moduł edukacji lokalnej. Moje miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Na końcówkę Flesza zaglądamy do Wiśniowej w okolice Staszowa. Park przy Pałacu Kołłątajów zmienia się na naszych oczach. Trwa wielka rewitalizacja. Prace mają zakończyć się na początku grudnia. Jeśli w swojej okolicy widzieliście już wszystko, to może tam zaplanujecie sobie pierwszy wiosenny spacer.
5: Ja nie śpię, bo trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Dlatego nie śpię od czwartej. Pozdrawiam.
1: No wiadomo, od czwartej to nie śpią już najlepsze wariaty, także ekipa już jest na nogach, wiemy, że wy tak samo jesteście postawieni, więc mówimy wam wielkie dzień dobry!
6: Dzień dobry i 3 minuty po godzinie 6 wstawaj, nie udawaj, a do tego jeszcze to, co najlepsze możemy mieć dla was w piątek, czyli talk to you i another.
1: No, myślałem, że kebaba przywiozła. No, wiadomo,
6: to jest Karola, nie?

0: To jest RMF Max, no i tak płynie piątek razem z nami. To David Guetta w RMF Max 9 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i czekamy, ekipa, na wasze głosóweczki cały czas, a dosłaliście ich bardzo sporo. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie i poznajcie się wszyscy. Bo to jest to radio rano.
4: Górnictwo, kierownik kopalni odkrywkowej.
3: O, kopalnia odkrywkowa, to ciekawe, co dzisiaj zostanie odkryte, nie? Może coś poza węglem.
5: Kurier Warszawa, jedziemy na magazyn znowu przewalić 1000 paczek.
0: Ale to już święta są, że 1000 paczek?
3: To dla jednej osoby tylko, nie?
6: Kto nie śpi, oczywiście, że służby komunalne śmieci się same nie wyniosą.
3: No właśnie, no i dobrze, no i
0: no
3: tak,
0: wiadomo,
3: no.
0: I dziękujemy. To jest potwierdzona informacja.
3: No, służba nie drużba, nie?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi na świecie, my byśmy chcieli naprawdę z wami pracować, bo to jest taki humor, to jest taka energia, to są takie osobowości.
3: Ale czekaj, tak sobie
0: w RMF Max jest.
3: Myślę, że my z wami pracujemy, co nie?
0: My z wami pracujemy, no, tak, to jest najlepsze na świecie, naprawdę.
3: Bez was nie ma tego programu.

0: Armin van Buuren. Dodaje wam mocy, dodaje wam energii. I tak działa właśnie poranek w RMF Max. Jest 6:17. Posłuchajcie tego, co się dzieje w świecie naukowym.
1: Tak jest, jak leżycie jeszcze w łóżku, to będzie o was, bo naukowcy pochylili się nad wystawianiem stóp spod kołdry. Tyle, że jeszcze przed zaśnięciem. No i okazuje się, że ciało to robi zupełnie bez naszego świadomego udziału. I to jest naturalny odruch, żeby obniżyć temperaturę ciała, żeby nam się po prostu lepiej spało.
2: A to nie jest dlatego, że co, że jak wystawisz nogę spod kołdry, to że cię potwór obgryzie kawałeczek.
0: Znaczy nie, no pomaga, pomaga, pewnie, że pomaga. A przy okazji dotykanie nogą ziemi pomaga też na helikopter.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Po polsku też, żeby to brzmiało nieźle. Piątek, piątek, piątek, 6:30.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i dobrze jest w piątek znaleźć szybko klucze, żeby szybko zamknąć wszystkie tematy i zacząć weekend.
3: Klucze, zaraz, gdzie są moje klucze?
2: No właśnie.
0: O, słuchajcie, dzisiaj pytanie brzmi: gdzie są moje klucze? A właściwie pytanie, na które wy odpowiadacie, to jest: w czym Mateuko dzisiaj schował klucze?
2: No i ważna informacja jest taka, że tutaj nie ma poprawnej odpowiedzi. To znaczy, ja zadam was o nią, nie pytamy.
3: Nie ma poprawnej i nie ma złej. Należy napisać po prostu, co wam przychodzi do głowy i razem się z tego pośmiejemy, zrobimy innym ludziom dzień. Wszystkim razem zrobimy sobie dzień i na tym polega to radio.
0: To jest właśnie to, że wy to radio tworzycie. Także teraz wchodzisz na Facebooka albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz głosówkę, gdzie twoim zdaniem są dzisiaj klucze. I wszyscy razem się bawimy. Weź zatrząść tym jeszcze. Na pewno to zgadną.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: bez końca.
1: Oskar Cymbrz na śniadanie. No wiemy, co lubicie. To jest RMF Max i 9 minut po wpół do 7. No i co? Gdzie są klucze? To było pytanie do was.
2: Ekipa, to jakie wy macie pomysły, to jesteście po prostu niemożliwi. Tyle chciałem powiedzieć.
3: Nie zawiedliście. No nie, jak kiedyś zgubię też portfel, to się odezwę.
2: To na pewno. Posłuchajcie, jakie macie propozycje, w czym są dzisiaj ukryte klucze.
4: Klucze są u woźnego w skrzynce.
3: A woźny pod stołem, no.
2: Wiadomo, i trzęsiemy nim.
5: Witam, klucze znajdują się w pudełku siadaniowym. Pozdrawiam wszystkich techników. Pa!
2: Uważaj tylko, jak gryziesz, żeby nie pomylić z bułką.
6: Hej, myślę, że kolega klucze schował tak jak moja koleżanka wczoraj do wózka dla dziecka.
1: No wiadomo, wszystko co najważniejsze w jednym wózku.
7: Coś mi się wydaje, że te klucze są w takim tym, co wygląda jak tego ten i jest tego tam.
1: A,
2: no i ten był najbliżej, no to właśnie. Max. Jesteście niesamowici, po prostu nie ma wstawaj, nie udawaj. Aha. Bez poranka RMF Max nie ma bez poranej ekipy. Ale gdzie są klucze? Rozwiązanie?
3: Aha, są w taki, to jest na dokumenty.
1: Nie próbuj
3: takie
1: tego tłumaczyć.
3: Pudełko na dokumenty.
2: No, dokładnie. Reklama.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Jak Rihanna was budzi o poranku, to wiecie, że macie to w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: 6:49 i od razu najważniejsze tematy poranne, bo willa z Sophie Loren, czyli włoskiej modelki, jest do kupienia, a właściwie podchodzą już do jej sprzedaży właściciele 3 razy. I nikt absolutnie tego jeszcze nie wziął.
0: Więc ja chcę to kupić.
3: Ładne jest.
4: No już niech ktoś to wreszcie kupi, no przecież ile to może kosztować? Nie wiem, ze 3 baki paliwa?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: No chata piękna, no.
3: Chata piękna.
4: Mieszkałby.
3: No ale jednak to paliwo, nie? Tame Impala i Loser jest 10 minut do 7:00. Wstajemy wszyscy.

0: Wiemy, co lubicie o poranku. Danny, If Only You i 5 minut do godziny 7. I teraz w radiu będzie o tym, co można sobie obejrzeć.
1: Najważniejsze informacje macie właśnie u nas. Macie w poranku RMF Max. Lalkę można już oglądać od wczoraj na streamingu. A już na koniec miesiąca, ja przypominam, mamy wrzesień, Lalka też będzie w kinach na wielkim srebrnym ekranie.
0: Ale to będzie coś innego.
2: Czyli jest serial, zaraz będzie film. Ciekawe, kiedy będzie książka. A nie, czekaj, to już chyba jest.
1: Ty mu powiesz, czy ja mu powiem?
0: Ale na maturze to tego na pewno nie będzie.
1: Nie, na pewno nie. Mateusz czeka na streszczenie. A my czekamy na Flesza, sport i prognozę pogody. To punktualnie o 7 w RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
11: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po Twoje ulubione smaki.
12: I po reklamie.

0: trzeba teraz nadstawić uszu, bo z oczami może być trochę gorzej. Jest siódma, to Kinga Nyga i Flash w RMF Max.
1: Dzień dobry. Mglisty poranek w południowo-wschodniej części Polski. Jeszcze do godziny 10 mogą się utrzymać trudne warunki na drogach w Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Miejscami widoczność spadła poniżej 200 metrów. To może być jedna z najważniejszych deklaracji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w Polsce od lat. Donald Trump zapowiada, że rozstrzygnięcie w sprawie stałej bazy wojskowej jest coraz bliżej.
2: Wspaniała wiadomość. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, czynione są znaczne postępy w kierunku tworzenia bazy USA w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Na razie nie wiemy, czy do Polski przyjechaliby żołnierze prosto z USA, czy na przykład z Niemiec w ramach zmian w rozmieszczeniu sił Stanów Zjednoczonych w Europie. Pentagon opracowuje obecnie nową strategię.
1: O czym z Waszyngtonu mówił Paweł Żuchowski. Czy potrafimy oszczędzać? Za godzinę sprawdzimy, w jakiej kondycji są nasze domowe budżety. Powiemy też o dynamicznej relacji pieniądze-student. Bądźcie z nami. A już teraz worki w dłoń i do działania. W całej Polsce rozpoczyna się dzisiaj finał 33. akcji Sprzątanie Świata. Do niedzieli tysiące wolontariuszy będzie sprzątać lasy, parki, brzegi rzek i jezior. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci i każdy z nas może się aktywnie przyłączyć. Dni są coraz krótsze, poranki chłodniejsze, wielu z nas częściej mówi o zmęczeniu i spadku energii. Są jednak bardzo proste sposoby na jesienną chandrę, to ruch i kontakt z drugim człowiekiem.
3: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
4: Rozmowa.
3: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
4: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
3: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku?
1: No proste, no to pytajmy, rozmawiajmy ze sobą, a radziła prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Schulz. Rozmawiał z nią Michał Dobrołowicz.

0: Na początek piłka nożna, no i nie najlepsze wieści, tak delikatnie mówiąc. Najpierw Londyn. Lech Poznań przegrał z Crystal Palace 0-4 mecz w Lidze Europy. Na trybunach było wielu kibiców kolejorza.
1: Mimo to przegranej odbieramy to pozytywnie. Cieszymy się, że możemy tutaj być w całe święto.
2: Jeszcze kilka lat temu takie wyjazdy i granie z drużynami z Premier League to było kwestia marzeń. A dzisiaj to spełniamy i za rok pokażemy wam jeszcze więcej.
0: No i proszę, jaki optymizm. A w Bielsku Białej polskie piłkarki przegrały z Kolumbią 0-1 po pechowym samobójstwie Martyny Marczak, by występ na Mistrzostwach Świata dla lat 20 kończą na 1/8 finału. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła Płock po zaciętej walce do ostatnich sekund wygrała 25-24 z niemieckim Melsungen.

0: Gęste mgły o poranku na południu i wschodzie kraju, później więcej chmur na północy, tam też przelotny deszcz, nad morzem niewykluczone burze, ale na południu już dużo słońca, jeżeli chodzi o temperaturę. 17 stopni w Koszalinie, 19 w Gdańsku, Białystok 20, Warszawa 21, a w Krakowie 22 stopnie. No ale źle być nie może, kiedy mamy piątek, weekend na horyzoncie, no i jeszcze piękną sobotnią pogodę.
1: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
2: No i wiadomo, przecież pada, nie pada, najważniejsze, że jest piąteczek i za mowę ci w kalendarzu, nasz wspaniały weekend. 7:03 w RMF Max Kinga. Dziękujemy bardzo serdecznie.
3: Do usłyszenia za godzinę.
0: Wrócę.
3: No a my co? No robimy po raz kolejny ostatni dzień lata, ale jeszcze tego lata mocno się tutaj trzymamy, no bo skoro weekend, to fajnie, żeby też było ciepło.

0: Woo, witamy w Saint-Tropez, ale co się dzieje z ciałem przy tym numerze? To jest DJ Antoine oczywiście, a to jest RMF Max 7.9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, na sygnale wjeżdżamy, bo wszyscy okazuje się... Chcemy być w Polsce policjantami i policjantkami. W tym roku padł absolutny rekord wszechczasów. Mamy aż 104 tysiące funkcjonariuszy. No. Tak dobrze w Polsce nigdy nie było. No, jesteśmy tak bezpieczni.
4: Jest. No tak to jest po prostu. Pokolenie JP na 100% po prostu poszło do roboty.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: No pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie.
4: Tak jest.
3: Służby mundurowe.
4: Kłanianko. Uchylamy sam pas, czapeczki.
3: Jesteśmy tu grzeczni, jak coś. Proszę nie przyjeżdżać.

0: Eli Oaks, Lawinia i kawałek Reasons na 17 minut po godzinie 7. Czas najwyższy się obudzić, bo to jest wstawaj, nie udawaj.
1: I pora na naszą zabawę. Do tablicy zapraszam, i w której można wygrać stówkę kieszonkowego.
2: No i to jest super informacja. Co trzeba zrobić? Teraz uwaga. Wyślijcie na numer 3001 SMS-em najciekawszą, najzabawniejszą, najbardziej, uwaga, matematyczną nazwę waszej porannej drużyny, która teraz jedzie pewnie razem do szkoły.
1: Ponieważ dzisiejsza kategoria to matematyka. Będziemy sprawdzać zakres wiedzy z podstawówy. No i wszyscy razem będziemy się śmiać z tego, jak odpowiadamy, ale też przy okazji przypominać sobie. Dlatego jeśli macie w samochodzie bąbelka, pomoc naukową, no to tym lepiej, bo możecie spytać, co było ostatnio na lekcji, podyskutować. Wiecie, o co chodzi. Matematyka.
0: Więc teraz na 3001 wysyłasz najciekawszą, najzabawniejszą i najbardziej matematyczną nazwę waszej porannej drużyny.
2: Koszt jak za zwykłego SMS-a. Si 3001 najciekawszą ksywkę waszej drużyny.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
6: Kielce, Zagnańska 27.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
16: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
17: I po reklamie.

0: To jest cisza przed burzą, to jest CIA i kawałek Unstoppable, a teraz dopiero będzie zabawa o 7:27.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No, po minach widzę, że zabawa do tablicy, proszę, zapowiada się piorunująco.
3: No spoko, że to powiedziałeś.
2: Aha.
3: Zapraszam do tablicy.
2: Kto jest z nami?
0: Mateuko. Dzisiaj jest z nami Dominika. Siemano, Dominika.
4: Cześć, cześć.
0: Dominika, nazwa twojej drużyny to?
4: Czwórasy.
3: Kto z nami jest?
0: No, to i tak jest za dużo na Mateuki, ale dobra,
2: tak,
0: dawaj.
2: Tak, ja bym z matematyki prymusem zawsze na trójkę dociągnąłem.
0: Wymieniaj ekipę, kto jest w twojej ekipie?
4: Jasiek, Bartek i Dominika.
3: Witamy w RMF Max. No dobra, to co, Mateuko gotowy?
2: Tak, matematyka z zakresu podstawówki. Dzisiaj będę grillowany ja.
3: Klasa piąta.
2: Przyjmę to, zobaczymy jak.
0: Dominika, proszę bardzo, zadajesz pytania, a Mateusz się będzie pocił, żeby na nie odpowiedzieć.
4: Dobra, no to pierwsze pytanie takie proste. Ile to jest 4 do potęgi trzeciej?
2: 16 razy 4, 40.
0: Czyli zna potęgi, no?
2: 6 razy 4, 24, 3. 64?
4: Proste.
0: To było proste, tak?
2: To było dobrze?
4: Tak.
2: Ale się upociłem.
0: Ale on to liczył na palcach, nie? On potrzebuje liczydła. Dobra, Dominika, dawaj drugie pytanie.
4: Dobra, drugie to wiedzowe. Jaki jest wzór na pole trapezu?
3: O matko, litości nie masz, kobieto.
2: Wow,
0: co? Z delty to obliczysz pewnie, nie? Zaraz.
5: 4 do potęgi czwartej.
2: Dobra,
5: no.
2: Kochani, powiem szczerze, że pamiętam na kwadrat jest plus te dwa trójki. To zdrać nam wszystkim, bo już nie będę się błaznował.
4: A plus B razy H plus 2.
3: Proste przecież, używamy codziennie.
0: No, na H to on zna dopiero inne rzeczy, nie?
2: Wow.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
2: Aż mnie skotangensowało normalnie. Dominika, dzięki serdeczne.
3: No i kieszonkowe leci do ciebie i do chłopaków. W takim razie, stówka od RMF Max. Wydajcie na głupoty śmiało.
0: Na trapezy.

0: Jest Axwell, jest poranek, jest 7.38, najlepsze bęgery tak, żebyście od razu byli na obu nogach. Nogach. Na girach obu.
1: I żebyście mieli porcję ciekawostek od rana informacji, polski siatkarz Artur Szalpuk ma nietypową pasję, bo zbiera... O, co zbiera?
0: Butel się na kaucję.
1: Nie. Zbiera karty Pokémon, tak. I wow. Ma ich grubo ponad 1000. No jak te piłki, jako przyjmujące złapał wszystkie, no.
2: Ja nie wiem, czy dobrze się tak chwalić, bo nie wiem, zaraz inne reprezentacje wypuszczą swoje Pokémony i wcale nie będzie już tak łatwo wygrywać.
1: To no, na pewno.
0: A jego ulubiony to jest ten. Raz, dwa, czu! Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
13: A odkąd nie robię rano śniadań? Mam sporo czasu.
12: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
13: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
12: W tej obok biura?
13: Właśnie w tej.
14: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
15: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
16: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.
19: Hity na maksa.

0: Kawa niepotrzebna, kiedy gra RMF Max. Tobi Romeo i Fly High u nas w poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Jest 7:49 i w końcu nadszedł czas, żeby dostać informację, którą potem można podawać sobie śmiało w pracy.
3: Bardzo proszę, już jutro.
0: No mów, miałaś mówić.
3: I już jutro w Warszawie, słuchajcie, przy Placu Centralnym odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram M2026. I to naprawdę jest serio rzecz. 26 krajów ma swoje reprezentacje. Drużyny z całego świata składające się z motorniczego i z pomocnika.
4: I jakie konkurencje? No nie wiem, ale może czy się zmieścisz między samochodami, jak bardzo się spóźnisz, blokowanie kasowników na czas, albo kto zrobi najniższą temperaturę przy otwartych oknach w upale.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: A, ciekawe też, czy podczas konkurencji wbiega kanar sprawdzić, czy ludzie mają bilety.
3: No i ciekawe, czy hydration break jest na zajezdni. Pozdrawiamy.
4: Motorniczych.
0: Kochamy
3: super,
0: was tramwaje.
3: Że jesteście.

0: To, co mamy najlepsze, gramy dla was w RMF Max 5 minut przed godziną 8. Avicii i Level, za to jest Wstawaj, nie udawaj. Flash, no, prognoza pogody za moment.
1: Za moment.
2: Haaland. Co się stało? Haaland kupił najdroższą książkę w Norwegii i podarował ją w bibliotece w swojej rodzinnej miejscowości Brynę.
1: Ale to jest super w ogóle akcja, nie? Aha. Że piłkarze czytają książki, nie? Tak. Bo ja nie chcę być złośliwa, ale u nas piłkarze to do biblioteki trafiają jeszcze rzadziej niż do bramki. A za chwilę ważne informacje, Flash Sport i prognoza pogody. Punktualnie o 8.
3: Reklama. O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
4: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
12: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.

0: precyzyjnie ocenić skalę niebezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treść alertów. Od teraz będą trzy nowe warianty informujące o niskim, wysokim lub bezpośrednim zagrożeniu. Koniec miesiąca dla wielu oznacza jedno, kalkulator w dłoń. Wielu z nas musi ograniczać wydatki, a odkładanie pieniędzy nadal pozostaje wyzwaniem. Mateusz Brożek przejrzał najnowsze wyniki badań dotyczące kondycji finansowej Polaków.
1: Co trzeci Polak na koniec miesiąca musi albo ograniczać wydatki, albo sięgać po oszczędności. 30% respondentów wskazało, że co najmniej raz na kilka miesięcy muszą zrezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Z analiz wynika też, że dla wielu z nas oszczędzanie nadal jest trudne. Problem z tym znów ma co trzeci z nas.
0: Rosnące koszty życia odczuwają wszyscy, również studenci. Z najnowszego raportu Portfel Studenta wynika, że miesięczne wydatki przekroczyły już 4000 zł. Największe obciążenia to wynajem mieszkania, jedzenie i czesne. Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą, choć ponad połowa pesymistycznie ocenia swoje perspektywy na rynku pracy. Ale jest też pozytywny trend. Niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze i wcale nie są to oszczędności na zupkę chińską, bynajmniej to kwoty przekraczające 250 zł miesięcznie.
2: Jest start, jest meta.
3: Flash sportowy w RMF Max.
0: Za niecałą godzinę selekcjoner piłkarskiej kadry Polski Jan Urban ogłosi powołania na długie zgrupowanie reprezentacji. Przed biało-czerwonymi aż 4 mecze Lig Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Zanim zacznie trenować kadra, to najpierw 9. kolejka Ekstraklasy. Dzisiaj 2 mecze. Najpierw Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków. Wieczorem Wisła Kraków zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Iga Świątek planuje zakończenie sezonu. Jej ostatnim tegorocznym występem będzie pokazowy turniej w Seulu. Wcześniej czekają jeszcze rywalizacja w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Pekinie.

0: Jesień jeszcze, wrzesień się jeszcze broni, ale jesień coraz odważniej wchodzi na scenę. Co mnie, jesieniary, absolutnie nie martwi. Dzisiaj najwięcej chmur na północy i zachodzie, także przelotne deszcze, nad samym morzem niewykluczone burze. Najwięcej szczęścia mają dzisiaj mieszkańcy południa kraju. Tutaj po południu najwięcej słońca. 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 21 stopni w Warszawie i 22 stopnie w Krakowie. A jutro nie dość, że sobota, to jeszcze pogodna, nigdzie nie powinno padać.
1: Super, no weekend, no słońce, nie ma na co narzekać.
2: To o tym marzyliśmy, jak były te upały po 40 stopni, także luzik, oddech.
0: Dla mnie ideał pogody.
2: Jest fajnie, to jest właśnie poranek. 8:04.
1: Szósma. Max. Cleaver, Karola, Matełko, jesteśmy z wami do 9:00. Dzień dobry, fajnie, że słuchacie.
2: Jademy z tym dalej.

0: David Guetta, One Republic. To jest kawałek, który wam robi dzień. 8:10.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: Nie chcemy, Mateuszko, powtórzę. Nie chcemy brać ślubów, słuchajcie.
0: No,
3: my Polacy,
0: co?
3: Tak. W 2025 roku pobiliśmy swój własny rekord. Zawarto najmniej małżeństw od czasów II wojny światowej, słuchajcie.
4: Ała, ała.
3: No, no, zamiast tego podpisujemy takie umowy majątkowe.
0: No, no to też co?
4: Kto na tym może być smutny z tego powodu? No, wedding plannerzy, ale przede wszystkim producenci kopert. No.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No, to potem dalej pociąga konsekwencje, nie? No, to nie można parkować na kopercie. A tam, dajcie spokój.

0: piątek w takim towarzystwie do pracy, no jedzie się. Najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, Lykeli i 20 minut po 8 w RMF Max.
1: A dla was ciekawostki od samego rana, słuchajcie, newsy. Ktoś ukradł gnój z pola. No przepraszam, ale powiedzmy wprost.
2: No trzeba to,
1: ktoś
2: no.
1: się nie bał i Michał Nowacki, w sieci znany jako rolnik nieprofesjonalny, padł ofiarą takiego przestępstwa, przejechał na pole, był tam gnój, patrzy, nie ma. No co za bezczelność po prostu.
2: No niezły gnój, nie?
0: Ale kurczę, przy tym to musiała być no kupa roboty.
1: No i z pola, nie? No to było pole do popisu chyba. Reklama.
3: Masz doświadczenie zawodowe i czujesz, że czas zrobić kolejny krok? Rozwiń kompetencje menedżerskie w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach na studiach MBA. W tym kierunek MBA Nowoczesne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia oraz MBA Gospodarka Obiegu Zamkniętego i Zrównoważony Rozwój. Bo współczesny lider nie tylko reaguje na zmiany, potrafi je przewidywać, wykorzystywać i nimi zarządzać. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Kupuj BestBud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
16: Teraz w RTV Euro.

0: AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
6: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.

0: Jak ktoś jedzie na wesele albo się hajta dzisiaj, to dla was. Ray, Where Is My Husband w RMF Max o 8:30.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Problemy z benzyną się nie kończą, ale dzisiaj od nas dla was leci ostatni odcinek gangu benzyniaków.
4: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
5: Paweł Pompa,
0: reporterka Cecylia Cysterna,
6: Karol Kanistrowski, czołem benzyniaki.
0: Panie działaczu, nasi słuchacze są ciekawi, jak za litr będzie powyżej dychy, to czy zmieszczą się 4 cyfry na dystrybutorze? Jak tankować, panie działaczu?
6: Był ten program CPN, CBD, USB, a ja bym obiecał PPBZD. Paliwo powinno być za darmo.
0: A zapytajmy zwykłych ludzi. Panie Pawle?
5: Ja to się w ogóle pozbyłem problemów z benzyną, rozwiązałem je wszystkie i w końcu mam pieniądze. A to sprzedałem. Mam miesięczny, przy okazji mam to w pompie. Pozdrawiam.
4: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: od samego rana dobry humor macie dzięki RMF Max. Temper City i Self-Aware też pomagają, a to jest wstawaj, nie udawaj.
1: A studia to nie jest tania sprawa, a i tego już się dowiecie z poranka RMF Max. No właśnie, za 2 tygodnie zaczyna się rok akademicki, a już są ludzie, którzy siedzą z kalkulatorami, abakusami i tak dalej i policzyli, że miesięcznie student w Polsce wydaje ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Tam wiesz, na jedzenie, mieszkanie, no generalnie życie takie, nie?
2: Ciekawe, czy się utrzymał na studiach. Ale to nie, no to studenci powinni myśleć o przyszłości i grać na giełdzie. Na jakiej giełdzie? Na giełdzie kaucyjnej.
0: To są chyba ci studenci, co po prostu tankują diesla. No. To są oni, mówię wam.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
19: Zdrowi.
1: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
9: Cześć, jestem Angelika.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
4: Cześć kochani, z tej strony Klara.

0: Wow, Fast Boy to jest, już żeby nie było wątpliwości, a to jest oczywiście RMF Max, 8.
1: Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: 8.49, tylko chciałem powiedzieć.
3: Super.
4: Dobrze, dziękujemy. Słuchajcie, późno się wyprowadzamy od rodziców z domu.
0: No, aha.
4: No naprawdę, i to nawet później niż średnia europejska. Dom rodzinny opuszczamy w wieku 26 lat i 8 miesięcy dokładnie.
3: O Boże, no ale jak mam opuścić mamusię? No przecież bąbelek ma tylko 1400 tygodni, no.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No tak, to się zgadza. Tyle to jest lat, miesiące razy 12.
3: Przeliczę za ciebie, dobra?
4: Pytaliśmy cię dzisiaj z matematyki.
3: To jest 300 miesięcy.

0: 5 minut do godziny 9. Morandi zagrał swój hit Angels, a my zaraz więcej hitów po godzinie 9 i przy okazji też świeże informacje.
1: Będą hity pogodowe, słuchajcie.
2: Dociągniemy do 9 i punktualnie o niej będzie flash.
0: Dacie radę, ekipa, zostańcie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
17: Wróżka prawdę ci powie.
18: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
17: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
19: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
20: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Z tej strony Krzychu.
24: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
25: Hi, this is Denzel.
26: Hey yo, this is Eminem.
27: Cześć, tu Natalia.

0: Najwyższy poziom alertu dotyczy zagrożenia atakiem na terytorium Polski, które jest wysokie i realne. Wtedy mieszkańcy obszaru, którego dotyczą ostrzeżenia, otrzymają SMS z treścią: znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb, oczekuj dalszych komunikatów.
1: Średni poziom alertu będzie dotyczył sytuacji, gdy atak będzie blisko naszej granicy, a niski, gdy działania będą prowadzone na terenie Ukrainy, dodaje Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
1: Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia i niewykonanie poleceń strażnika. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Od tego tygodnia funkcjonariusze mają nowe możliwości. Mogą też karać za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie i fotografowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem. Czy podołają tym wyzwaniom? Kielecka Straż Miejska nie otrzymała nowych etatów w związku z nowymi uprawnieniami.
3: Liczba etatów się nie zwiększy, natomiast nikt z nas nie będzie jeździł w określone miejsca specjalnie, żeby wykonywać te czynności, do których uzyskaliśmy teraz prawo mandatowania. Będzie to wykonywane podczas zwykłych obowiązków, gdzie strażnicy i tak codziennie są i pełnią te służby.
1: Powiedział Bogusław Kmiecie, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. Rada Miasta Kielce zdecydowała o zerwaniu umowy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. To inicjatywa oddolna. Mieszkańcy zebrali podpisy pod wnioskiem, który trafił na obrady. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różycy, była to już trzecia i tym razem skuteczna próba rozwiązania współpracy.
4: Poprzednie inicjatywy nie uzyskały odpowiedniego poparcia. Tym razem pod projektem uchwały podpisało się 1200 osób. Inicjatorzy podkreślali sprzeciw wobec polityki Izraela wobec Palestyńczyków. Wskazywali także na obecność zakładów zbrojeniowych w Ramli. Ostatecznie uchwałę poparło 16 z 25 radnych. Umowa partnerska Kielc-Ramli została podpisana w 2006 roku. Rada zapowiada teraz poszukiwanie nowego miasta partnerskiego.
1: A te informacje zebrał Marcin Różyc. I na moment pozostajemy jeszcze w Kielcach. Świętokrzyska glina w roli głównej, a w tle natura, kosmos i ludowe wierzenia. Tak powstawała wystawa Magdaleny Maros w BWA w Kielcach. Dziś otwiera się ekspozycja o tytule Zanim księżyc nauczył się wracać. Artystka sama opowie o eksperymentach z lokalną gliną i inspiracjach znalezionych w tradycji ludowej i naturze, a wstęp dla chętnych jest wolny. W RMF Max patrzymy na szybko, co za oknem. Biało, ale spokojnie, jeszcze nie od śniegu. Gęsta mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów może o poranku dawać się we znaki. Synoptycy apelują o ostrożność na drogach, a więcej informacji już za moment. Będzie prognoza pogody.
5: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Pokaprysiła pogoda, ponarzekała, ale dziś ma być lepiej. To ma być piątek ze słonecznym akcentem, rano uwaga jeszcze na mgły miejscami, ale im bliżej południa, tym będzie wyraźniej. Dziś maksymalnie 21 stopni, bez deszczu, wiatr ma być słaby, czasami umiarkowany, biometr dość neutralny, ciśnienie powyżej normy. Piątek będzie próbował poprawiać nam nastroje i to całkiem skutecznie. W nocy nadal bez kropli deszczu, bez burzy, chociaż chłodno, tylko 10 stopni na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: 4 minuty po godzinie 9:00. Wstawaj, nie udawaj, mówi mam.
9: Michiko,
8: oczywiście. Filip Piber,
10: Karola Kowalska,
11: Mateusz Marek.
8: Dziękujemy za dziś. Wspaniały był to piątek, ale piątek zapowiada się jeszcze lepiej, tylko trzeba zostać z RMF.

go po godzinie 9, Alabama Ten, RMF Max. No jest uśmiech, no niezależnie od tego, co za oknami, to pamiętajcie, że w kalendarzu piątek, nasz ulubiony dzień tygodnia, czas na byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Tu nie ma wątpliwości. Przemek Kubera z wami zostaje do godziny 12. Fajnie, że wpadliście. Serwus. Max. I teraz to wszyscy wiedzą, kto to jest Dua Lipa, ale były takie czasy, kiedy ona dopiero zaczynała swoją karierę i to się mniej więcej tak rozkręcało. Na początek ode mnie Be The One w RMF Max.

0: rabat w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TebEdukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Radom, Słowackiego 84.
1: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Tu Kasia.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

jest taki numer wspomnieniogenerator, prawda? Pewnie jakieś szkolne dyskoteki, jakieś wyjazdy wakacyjne, obozy, kolonie się przypominają. ATB Ecstasy, to jest RMF Max. Na obóz Korona Kielce się na razie nie wybiera. Na razie wybiera się na Stadion Przyściegiennego na spotkanie z Rakowem Częstochowa. Jutro o 14.45 bardzo ważne starcie. Było ciężko z Górnikiem Zabrze, z liderem tabeli Ekstraklasy. Przypomnę ostatnią wtorkową porażkę 2-0. No i tak naprawdę lżej nie będzie. Raków to też jest były mistrz Polski. No i wyzwanie przepotężne. Więc plan na sobotę jest taki. Oczywiście wstajemy po baletach, potem rosołek schabowy i na 14.45 na Stadion Przyściegiennego. To chyba proste.

0: U nas oczywiście nowość za nowością w RBF Max On Tonight i u nas oczywiście kasa się sypie w urodzinowym deszczu nagród w RBF Max tylko za samo odebranie telefonu. Tysiak gwarantowany na ciebie czeka w tej zabawie, a żebyśmy do ciebie zadzwonili, to najpierw wypadałoby się zgłosić, a szans na wejście do finału jest w tym momencie sporo, bo mnożę każde zgłoszenie razy 650. 1000 zł za odebranie telefonu, 15 tysięcy to jest nagroda główna, no i czekam na wasze SMS-y. Max na 7327. 369 i jesteście w grze. Max na 7327. Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
13: I po reklamie.
14: Emila.
15: Cześć, z tej strony Igor.
16: Hello, this is Ina.
17: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
18: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
7: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.
19: Pokaprysiła pogoda, ponarzekała, ale dziś ma być lepiej. To ma być piątek ze słonecznym akcentem, rano uwaga jeszcze na mgły miejscami, ale im bliżej południa, tym będzie wyraźniej. Dziś maksymalnie 21 stopni, bez deszczu, wiatr ma być słaby, czasami umiarkowany, biometr dość neutralny, ciśnienie powyżej normy. Piątek będzie próbował poprawiać nam nastroje i to całkiem skutecznie. W nocy nadal bez kropli deszczu, bez burzy, chociaż chłodno, tylko 10 stopni na plusie.

wiem. Domyślam się, że chociaż przez chwilę sobie zaduciliście pod nosem. Ja to zrobiłem. Dobrze, że mikrofon nie był odpalony. Dla dobra waszych uszu, Eminem, Without Me, WRF Max 10 za to przed nami. Pleży i prognoza pogody to na pewno. Będziemy także się cieszyć z, no oczywiście w przyszłości powstającej nowej trasy kolejowej. No jest Sędziszów, Jędrzejów, Mięsowa, Siedlkowka, Nowiny. Na razie tylko tyle powiem. Po godzinie 10 WRF Max detale. Będziemy także opowiadali o, uwaga, nowych kompetencjach strażników miejskich w Kielcach. Już naprawdę jest się czego obawiać. O tym także u nas po 10, ale najpierw Fleży i prognoza pogody.

0: Reklama. Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
0: I po reklamie.

0: Na zegarach 10:00, więc pora na garść najnowszych informacji Flash w RMF Max. Za mikrofonem Ania Szulkowska. Witam ponownie. Donald Trump zapowiada ważne rozstrzygnięcie dla bezpieczeństwa Polski. Chodzi o stałą bazę wojsk USA. Jak informowaliśmy już dziś na naszej antenie, decyzja w tej sprawie może zapaść wkrótce.
1: Trump przekazał, że są wielkie postępy w tej sprawie. Dodał, że to będzie historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. Podkreślił rolę polskiego prezydenta. Wiemy, że w przyszłym tygodniu w Pentagonie, między innymi o stałej obecności wojskowej USA w Polsce, ma rozmawiać wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z szefem Departamentu Wojny Pitem Hegsethem.
0: O czym z Waszyngtonu informował Paweł Żuchowski.
2: To jest RMF Max.
0: A teraz przenosimy się do Kielc, na osiedle, które wygląda jak poligon. Zniszczone chodniki, zarośnięte tereny zielone, przepełnione altany śmietnikowe i plaga szczurów. A do tego brak miejsc do parkowania. To największe problemy, z którymi mierzą się mieszkańcy Kielc, którzy mieszkają w rejonie Winnickiej, Astronautów i Zagórskiej, a to centrum miasta. Mieszkańcy skarżą się na swoją sytuację.
3: Nie da się już tam żyć. Mamy te śmietniki, jeden ten duży, co jest, to faktycznie jest też zaniedbany. Tutaj są te małe, okrągłe, które są z lat 50. ubiegłego stulecia. Jest naokoło tragedia. Ludzie podrzucają nam wszystko. My sobie nic nie możemy tam zorganizować.
0: Mówiła pani Bożena. Mieszkańcy zarzucają miastu, że nie robi nic, by im pomóc, oczekują konkretnych działań.

0: Z programowania, robotyki, cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej zajęcia poprowadzą studentki kierunków technologicznych, które podzielą się wiedzą i pasją. Warsztaty odbędą się 11 października, liczba miejsc jest ograniczona. A jeśli macie talent, ale nie macie gdzie go pokazać, wreszcie znaleźliśmy super okazję. Powiat ostrowiecki szuka sprytnych, utalentowanych, którzy śpiewają, tańczą, żonglują albo na przykład potrafią w iluzję. Ruszył nabór kandydatów do konkursu Łowcy Talentów. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę główną. W stawce jest 1500 zł. Szczegóły oraz harmonogram castingów dostępne są na facebookowej stronie Młodzieżowej Rady Powiatu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Całe szczęście, że ta mgła opada, bo człowiek już miał wrażenie, że 200 metrów i świat się kończy. A to jednak, proszę bardzo, słońce na horyzoncie, to ma być ładny piątek, bez deszczu, bez burzy, z wysokim ciśnieniem, biometr neutralny do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, nie planuje zamieszania, w nocy dopiero chłodnie i to konkretnie do 10 stopni. Weekend 50-50 i słoneczny, i pod chmurami. Sobota zapowiada się zdecydowanie ładniej, niedziela pochmurna, ale wciąż do 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Hity na maksa. Po 10:00 w RMF Max serducho przyspiesza na samą myśl, że weekend jest na wyciągnięcie ręki. Jeszcze parę godzin, jeszcze chwilę, no i potem będziemy się tym weekendem delektować, to na pewno. Razem tam zmierzamy do 12:00 z wami Przemek Kubera, to jest byle...

Fire w RMF Max. Słuchajcie, jeżeli już czujecie taki klimat mocniej jesiennej, nie za bardzo wam się chce w weekend z domu wychodzić, to zostańcie pod kocykiem, herbatka, te klimaty już naprawdę można. A w weekend w RMF Max sporo atrakcji od nas, bo jutro od samego rana Filip Kliber i Bratnie Dusze, czyli Ada, Krysian, Agata, zwana Hi Papi. Potem radiowóz, to ja was zapraszam po 13. Przed nami także najnowsze notowanie listy Hot Bands po godzinie 17. No i Max Party Mix. Graba zaprasza na jutrzejszy wieczór. Jeżeli robicie jakąś jesienną posiadóweczkę, domóweczkę, to muza nie musicie dbać, wystarczy odpalić troszkę głośniej RMF Max. My się tym zajmiemy. RMF Max.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, 2 opakowania plus jedno za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
16: AI,
17: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: I po reklamie.
18: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
19: We are the Swedish House Mafia.
20: Hey, this is Taylor Swift.
21: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy.

Miłość to jest zawsze bardzo ważny motyw w muzyce. Zalia to udowadnia zawsze. Tylko kochaj mnie. Nowe brzmienia w RMF Max. Warto pokochać nową linię kolejową, która powstanie w naszych pięknych świętokrzyskich, no już nie górach, bo to nie są te górskie tereny, ale jednak. Chodzi o trasę Sędziszów, Jędrzejów, Miąsowa, Sitkówka, Nowiny. To jest 50 kilometrów linii numer 8 do modernizacji. Oczywiście ja wiem, że ta trasa istnieje, ale jak? Jak to działa? No wolno. No wszystko to jest takie stare i nieogarnięte. No to teraz jak będzie ogarnięte, to pociągi pasażerskie będą mogły tamtędy śmigać nawet do 140 km na godzinę. Co to oznacza? A to oznacza, że na trasie Kielce-Kraków będziemy jechać szybciej, sprawniej, być może nawet słoiki do Krakowa z Kielc dojadą jeszcze ciepłe. To się wydarzy gdzieś tak w drugiej połowie 2029. No sorry.

0: To Robin Schulz z nowością w RMF Max, z takim klasycznym polskim: to trzeba usiąść, to trzeba do spokojnie, take it slow. My raczej spokojni nie jesteśmy i wiecie, że lubimy wam rzeczy rozdawać, prawda? Urodzinowy deszcz nagród się cały czas toczy. To jest nasza nowa zabawa, a w niej, jeżeli odbierzesz telefon w finale, to na pewno wygrywasz gwarantowane 1000 zł albo możesz zagrać o 15 koła. No i mamy też kosze prezentowe, całkiem spore, bo tam się mieści projektor do filmów, PS5, hulajnoga elektryczna. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszym www.rmfmax.pl. Tam też możesz wejść do zabawy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
19: I po reklamie.
20: Całe szczęście, że ta mgła opada, bo człowiek już miał wrażenie, że 200 metrów i świat się kończy. A tu jednak, proszę bardzo, słońce na horyzoncie. To ma być ładny piątek, bez deszczu, bez burzy, z wysokim ciśnieniem. Biometr neutralny do 21 stopni. Wiatr będzie słaby, nie planuje zamieszania. W nocy dopiero chłodnie i to konkretnie do 10 stopni. Weekend 50-50 i słoneczny i pod chmurami. Sobota zapowiada się zdecydowanie ładniej. Niedziela pochmurna, ale wciąż do 21 stopni.
21: RMF Max.
22: RMF Max.
21: RMF Max.

Nie wiem, ale się domyślam. Czy w Kalifornii jest troszkę cieplej niż u nas? Katy Perry, California Girls, to jest RMF Max. Dobijamy do 11. Flash i prognoza pogody przed nami. No i przed nami także, słuchajcie, blady strach pada na miasto. Szeryfowie ruszyli w teren. Strażnicy miejscy dostali nowe supermoce. Pojawiły się nowe uprawnienia Kieleckiej Straży Miejskiej. Teraz mogą wystawiać mandaty za więcej przewinień niż kiedykolwiek. Kierowca, który na przykład przejedzie przez zamknięte rogatki kolejowe, może dostać nawet 2000 złotych mandatów, a jak powtórzy ten wyczyn, to nawet trójkę. I to od Straży Miejskiej w Kielcach. Nielegalna sprzedaż energetyków nieletnim, proszę bardzo, sprzedawca 2000 w plecy może być. Jeżeli, uwaga, to jest dobre, przeszkadzamy strażnikowi podczas interwencji, no to szykujemy się na mandat w wysokości 500 zł. Żarty się skończyły i proszę mi teraz Straż Miejską szanować. Tak?

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
0: I po reklamie.
17: No i mamy punktualnie 11 na zegarach. Odpalamy najnowszy flash w RMF Max, potem pogoda. Za mikrofonem Ania Szulkowska, zapraszam. Jan Urban odkrył karty przed kolejnymi meczami Ligi Narodów. Selekcjoner powołał 26 piłkarzy na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Szanse dostaną m.in. debiutanci, obrońca Lecha Wojciech Mońka i Wiktor Nowak, który gra w lidze czeskiej.
18: Od nich będzie zależało, czy oni je wykorzystają, czy nie. Na tym polega futbol, na wykorzystaniu swojej szansy.
17: Podkreśla selekcjoner. Do reprezentacji po przerwie wracają Tymoteusz Puchacz, który z Sabach Baku gra w Lidze Mistrzów, i świetnie spisujący się w Górniku Kacper Urbański. W kadrze są też Lewandowski, Kesz, Świderski, Zalewski i Zieliński.
19: Słuchacie RMF Max.
17: Po ponad 1,5 miliona złotych na poprawę opieki zdrowotnej. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach realizuje dwie ważne inwestycje. Pierwsza to zakup nowoczesnego aparatu echokardiograficznego dla Kliniki Kardiologii i Elektroterapii. Druga to budowa 50 nowych miejsc parkingowych przy ulicy Artwińskiego. Obecnie jest tam tak zwany dziki parking.
9: Inwestycja związana z uporządkowaniem tak zwanego dzikiego parkingu przy przychodniach, ale również ten parking będzie służył dla wszystkich interesariuszy, pacjentów, pewnie również po części dla pracowników tutaj w Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, ale również całego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Myślę, że również po części także Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

0: powyżej normy pogoda nie będzie więc ani rozpieszczać, ani dokuczać. Po prostu zrobi swoje, a zrobi całkiem sporo. Piątek przynosi wyraźną poprawę pogody, sobota też będzie słoneczna, niedziela pod chmurami.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Mamy dwie jedynki z przodu na zegarze. Kolejny krok, który zbliża nas do weekendu, to jest byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. Oczywiście z wami, jak zawsze, też w robocie na muzycznym posterunku. Przemek Kubera, fajnie, że wpadliście do RMF Max. Zostańcie na dłużej.

melodia jakby znana, prawda? To Eli Oaks, Lawinia i Reasons. Słuchacie RMF Max, lubimy takie podkręcone wersje. Słuchajcie, jeżeli jesteście nakręceni na sporty walki typu karate, no to jest okazja, żeby naoglądać się karate pod korek. 370 karateków z 60 klubów z całej Europy właśnie wbija dzisiaj do Kielc, i to nie po pierogi, tylko po medale. Jutro w hali Legionów najgorętsza rana karate w tej części galaktyki, czyli mistrzostwa, klubowe mistrzostwa Europy w tej właśnie dyscyplinie. No i oczywiście pamiętajcie, że to nie chodzi przede wszystkim o to, żeby komuś spuścić wiadomo co, tylko żeby było fajnie, miło i sportowo. W hali Legionów można będzie podziwiać tych najlepszych karateków z całej Europy. Przypomnę, impreza startuje jutro.

0: Mam nadzieję, że wy już jesteście gotowi na jesień. My Body Isn't Ready to jest Sombr w RMF Max. Czas na szczęśliwy numerek. W naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród. Jeżeli macie 8 i 9 w numerze telefonu, to macie najwięcej szczęścia, bo podwajamy wasze zgłoszenia. Każdy przez kolejne 7 minut zyskuje 600 losów, ale jeżeli masz 8 i 9 w numerze telefonu, to aż 1200 szans na zgarnięcie nagrody jest twoje. rmfmax.pl, tam jak zawsze czekają detale.
1: Reklama.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Co masz dziś na lunch?
6: A, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa.
7: A powiesz, jak to się robi?
8: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
9: Leci się na przerwie do Biedronki.
10: I gotowe?
11: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścieginnego 503. Dr. Materac.
16: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: RMF Max.

Ależ oni zrobili zamieszanie na polskim rynku z tym numerem. Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w RMF Max. Mam nadzieję, że wam się weekend i w ogóle idea weekendu nie nudzi, tym bardziej, że można w ten weekend wejść naprawdę srogo. Dzisiaj po 21 przy Bodzentyńskiej w klubie Hej Wesele. Tylko disco przeboje. To oznacza, że jednocześnie tańczymy, ale jednocześnie też śpiewamy, bo prawdopodobnie każdy te numery będzie znał. Na niedzielę opcja troszkę bardziej na sportowo, żeby wypocić trudy piątku i soboty. Tiramisu Run Kielce, czyli drugi bieg za ciastem. To wszystko w okolicach kieleckiej kadzielni, startuje w niedzielę o godzinie 13. Udział jest bezpłatny. Darmo, to jest uczciwa cena. No i oczywiście przypomnę także o wielkiej kieleckiej integracji studenckiej w kolejny, jeszcze w kolejny piątek, 2 października. To jest termin, który warto sobie zanotować. Ultrafiolet zaprasza do siebie wszystkich studentów, ale o tym w RMF Max to będziemy jeszcze przed 2 dniem października przypominali, i to nieraz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: lidl.pl.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: I po reklamie.
5: No i wreszcie mamy całkiem miły obrazek. Mgły opadły, dziś małe zachmurzenie, więcej słońca, deszczu w ogóle nie ma w prognozie. Parasole zostają w domu i czekają sobie na jesień. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, wiatr pozostanie słaby, miejscami umiarkowany. Ciśnienie lekko powyżej normy, pogoda nie będzie więc ani rozpieszczać, ani dokuczać. Po prostu zrobi swoje, a zrobi całkiem sporo. Piątek przynosi wyraźną poprawę pogody, sobota też będzie słoneczna, niedziela pod chmurami.

0: Ulala, czy to Britney Spears? No pewnie, że tak, Toxic. Klasyczek w RMF Max wjechał przed godziną 12, a po 12 maxowe stery przejmuje dla was duet Irek Jakubek, Asia Beus, czyli ekipa I Wszystko Gra, i mam nadzieję, że będzie grało wam także w weekend. Ja zapraszam jutro po 13 na radiowóz na naszej antenie. Przemek Kubera, dzięki za dziś i za cały tydzień. Do usłyszonka. Pa, pa.
1: To jest nowość.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Na zegarach południe, które zaczynamy oczywiście od flesza w RMF Max. Będzie też pogoda. Ania Szulkowska, jestem na miejscu. Zapraszam, posłuchajcie. Na otwarcie doniesienia z ulicy Wiejskiej wybrano nowego wicemarszałka Sejmu.
7: Forała Marcin 254.
6: To członek klubu Rozwój Plus. Jego kontrkandydatem był Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Chorałę poparła większość Konfederacji i, co zaskakujące, posłowie koalicji rządzącej.
8: Uznawali to za wybór między dżumą a cholerą.
9: Ta dżuma, panie Kaczyński, jest w takim bardzo późnym stadium. A ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy. Przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
8: Mówił poseł Nitras w stronę ław PiSu, który zarzucał byłym kolegom, że nie są opozycją prawdziwą, ale koncesjonowaną.
6: Tyle Tomasz Skory.
3: To jest RMF Max.
6: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Od tego tygodnia funkcjonariusze mogą wystawić mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, niewykonywanie poleceń strażnika, niezaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie czy fotografowanie obiektów oznaczonych zakazem. Wśród nowych przepisów pojawiły się też takie, które mogą szczególnie zainteresować sprzedawców. Dotyczą energetyków. Ich sprzedaż osobom poniżej 18 roku życia jest zabroniona.
10: Możemy kontrolować sklepy, restauracje, możemy sprawdzać szafy, w których energetyki do tej pory były przechowywane, a znajdowały się na przykład na terenie szkół. Za niedostosowanie się do wymogów tej ustawy również będzie można nałożyć mandat karny w wysokości nawet do 2000 zł.
6: Przyznał Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. A w RMF Max wracamy na krótko do tematu bałaganu na jednym z kieleckich osiedli w centrum miasta. Chodzi o rejon Winnickiej Astronautów i Zagórskiej. Mieszkańcy skarżą się tam między innymi na stan chodników, śmieci, pozajmowane parkingi, zarośnięte tereny, a na dodatek szczury. Chociaż to centrum miasta, standard, jak widać, odbiega od ideału.
11: Tam są chodniki, które mają ponad 70 lat. Nie da się nic zrobić. Samochody rozjeżdżają wszystko. Najlepiej byłoby na ten moment, żeby, zresztą żeśmy się starali, żeby zrobić w tej chwili te identyfikatory, czy ewentualnie zrobić szlaban, żeby było tylko dla mieszkańców, którzy mieszkają tam, bo to chodzi generalnie o te podwórka wewnętrzne, bo na zewnątrz są te strefy, jest to

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: No i z taką pogodą to się można zaprzyjaźnić. Dziś mniej chmur, więcej słońca, deszcz zdaniem synoptyków nieobecny na pewno do wieczora. Na termometrach do 21 stopni, jak na pogodową metamorfozę, przyznajcie, że całkiem efektownie. Wiatr słaby miejscami, umiarkowane ciśnienie nawet powyżej normy, w nocy zrobi się chłodno, do 10 kresek na plusie, w weekend 21, ale w sobotę pojawi się słońce, a w niedzielę chmury. Najwcześniej popada jednak dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Ze spraw ważnych o 12.04. Dzisiaj mamy Dzień Bramy Garażowej.
4: Międzynarodowy, dodajmy.
3: Tak, więc z okazji Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej życzymy, żeby dzisiaj brama garażowa się otworzyła. Otworzyła trochę wcześniej, a potem już wiadomo, weekend.
4: No i w drodze do weekendu jest z wami oczywiście RMF Max.

0: Jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy ostatni dzień lata przestanie być tylko tytułem super numeru w RMF Max, a stanie się zastaną rzeczywistością.
1: Dlatego proponujemy temat zastępczy. Pogadajmy o dniu bramy, dobra?
0: Dobra.
1: Dzień bramy. Okay. Jaki odgłos wydaje wasza brama garażowa? Proszę bardzo, albo wasza brama w pracy. Jaki odgłos wydaje, jak się otwiera? Takie głosóweczki nagrywacie na Messengera, Instagrama RMF Max.
0: Może macie tak jak ja, moja takie jak? Trochę niepokojące odgłosy ostatnio wydaje, tak niepokojąco skrzypi.
1: Bo ona wie, po ile jest paliwo. Ona płacze razem z tobą. Głosóweczki w sprawie odgłosów waszych bram garażowych. Messenger RMF Max.

0: reklama.
1: Co? Już liście lecą?
2: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach centrum.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Co masz dziś na lunch?
3: Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi?
4: Bo ja mam zawsze kanapki z serem.
3: Leci się na przerwie do Biedronki.
4: I gotowe?
5: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
6: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej.

0: MJ Deli. MJ Deli to jest nowość, MJ Deli to startup, a u nas jest pewniak. Pewniak z jedynką i trzema zerami. Pasuje wam 1000 zł, ale taki za samo odebranie telefonu 1000 zł. Fajnie, prawda?
1: To jest opcja na piątek. Jeszcze przed weekendem 1000 za odebranie telefonu i szansa na 15 000 zł. Taką umowę wam proponujemy.
0: Umowy dotrzymujemy, tylko ważny jest wasz udział w tej umowie. Wy wysyłacie SMS o treści MAX na 7327. Ten SMS kosztuje 3,69, a kiedy RMF MAX do was zadzwoni, odbieracie telefon i 1000 jest już was.
1: A żeby było jeszcze lepiej, to teraz mnożymy wasze szanse razy 560, czyli jeden MAX pod 7327 to 560 szans na finał.
0: Róbcie to teraz.

0: jest proroczy numer. Bo zawsze jak gra Fate w głośnikach RMF Max, to ja mam takie uczucie, że stanie się coś wielkiego. A dzisiaj jest piątek, więc sami sobie połączcie te kropki.
1: Tak, będzie słychać bramę Moniki na antenie.
0: Bo dzisiaj jest dzień bramy garażowej międzynarodowej.
1: Maciek robi jak brama.
2: I
1: rek.
2: I
1: rek.
2: I
1: Max. Rek, to brama się zaraz zepsuje, musi ją nasmarować, rek.
2: I
3: reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Puptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: I po reklamie.

0: zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: No i z taką pogodą to się można zaprzyjaźnić. Dziś mniej chmur, więcej słońca, deszcz, zdaniem synoptyków nieobecny, na pewno do wieczora. Na termometrach do 21 stopni, jak na pogodową metamorfozę, przyznajcie, że całkiem efektownie. Wiatr słaby miejscami, umiarkowane ciśnienie nawet powyżej normy, w nocy zrobi się chłodno, do 10 kresek na plusie, w weekend 21, ale w sobotę pojawi się słońce, a w niedzielę chmury. Najwcześniej popada jednak dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: I piątek jeszcze bardziej pachnący weekendem, czyli Dua Lipa w RMF Max, 5 minut i 13.
1: Technicznie cały czas mamy jeszcze lato, ale Polacy już masowo rezerwują ferie zimowe.
0: Brawo Polacy, bo faktycznie jeśli chodzi o zimę w naszym kraju, to jedyne czego można być pewnym, to że ferie będą zimowe, a jeśli chodzi o śnieg, to słuchajcie... Nie będziemy was ostrzegać akurat przed tym meteo zjawiskiem. Wszystkie inne ważne pogodowe sprawy zaraz po fleszu, a flesz za 5 minut, więc zostańcie na szczegóły.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Z tej strony Asia.
2: Tu Radek.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Hej, it's Dua Lipa.
5: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Trwa popołudnie w RMF Max. Mamy 13 pora na flash i najnowszą prognozę pogody. Ania Szulkowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. To nie Litwa. Była celem rosyjskiego drona, którego zestrzelono na wschód od Kowna. Informację przekazał litewski minister obrony Robertas Kaunas. Do incydentu doszło kilka dni temu.
10: Nad Litwę nadleciał uzbrojony dron typu Gerbera. Należał do rosyjskiej armii, a został wystrzelony w roju innych dronów podczas ataku na Ukrainę. Natomiast w związku z działaniami ukraińskich systemów walki elektronicznej, systemy nawigacyjne maszyny zostały zakłócone i zmieniła tor lotu, przelatując przez Białoruś na litewskie terytorium. W ostatnim czasie na północny zachód od Białorusi wykrywano rosyjskie bezzałogowce i pojawiały się głosy, że Rosja testuje reakcję na atak w kierunku Bałtyku.
9: Tyle, Krzysztof Zasada.
7: To jest RMF Max.
9: Dobra wiadomość dla pacjentów. Kielecki Wojewódzki Szpital Zespolony kupi nowoczesny aparat do badania serca, a przy ulicy Artwińskiego zamiast dzikiego parkingu powstanie 50 nowych uporządkowanych miejsc. Inwestycje pochłoną ponad 1,5 miliona złotych. Całość sfinansuje Urząd Marszałkowski. Pieniądze są spore, ale zdrowie jeszcze ważniejsze.
11: Realizujemy politykę ogromnych środków finansowych w ochronę zdrowia w województwie świętokrzyskim. Nasze placówki medyczne każdego roku otrzymują ogromne środki finansowe. Dzisiejsze umowy są dowodem na to, że zdrowie naszych mieszkańców dla nas jest najcenniejsze.
9: Zapewnia Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. Nowy aparat USG serca to sprzęt najwyższej klasy. Umożliwi dokładną diagnostykę i leczenie pacjentów kardiologicznych. Rocznie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii hospitalizowanych jest ponad 7 tysięcy osób. Jeśli jeździcie Radomską albo Tarnowską w Kielcach, warto zapamiętać te ulice, bo czekają je remonty. Miasto dostało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy. Teraz szuka wykonawcy, na oferty czeka tylko do 2 października. Prace mają objąć wymianę nawierzchni i modernizacja przewiduje nowy asfalt, chodniki, krawężniki i odnowione oznakowanie. Zmieniamy temat. 50 lat razem to doskonały powód, dla którego powinno się zamykać urzędy. W bliżynie 23 września obsługa mieszkańców w Urzędzie Stanu Cywilnego potrwa tylko do 9.30. Później czas na świętowanie złotych godów. Gmina postanowiła hucznie uhonorować pary, które zawarły związek małżeński w 1975 roku. No cóż, skoro można wytrzymać ze sobą pół wieku, jeden dzień z krótszymi godzinami pracy też powinien być do wytrzymania. W RMF Max mamy dobre wiadomości dla pływaków. W niedzielę warto spakować ręcznik, strój kąpielowy i ruszyć na basen bez portfela. Wszystkie kryte pływalnie Mosiru w Kielcach będą tego dnia za darmo, a to prezent z okazji Narodowego Dnia Sportu.
8: Weź sprawdź.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: Piątek daje odrobinę powodów do radości. Zamiast chmur i deszczu więcej słońca, zachmurzenie małe, temperatura do 20-22 stopni. Do wieczora wiatr słaby, miejscami umiarkowany, ciśnienie lekko powyżej normy. Jak mieliście w planach spacer, rower albo po prostu 5 minut, do wieczora wiatr słaby, miejscami umiarkowany, ciśnienie lekko powyżej normy. Jak mieliście w planach spacer, rower albo

0: końca.
1: Mówię wam, chłopaki, jak się mówi do dziewczyn cymsem, to to naprawdę robi świetną robotę.
2: Cymsem to znaczy jak?
1: Czy pod uwagę bierze mnie twoja opowieść?
2: Oh, wow.
1: Jej, śpiewał przed chwilą Oskar Cyms w RMF Max. Pamiętajcie o tym, że to jest dobra podpowiedź, jak trzeba zagadywać do świata, piękniejszej strony świata, w ten weekend.
2: Kici, kici, jaja, dada.
1: Dada, nawet
2: tak
1: kici,
2: też
1: kici, jaja. Co to za piosenka, słuchajcie? Kici, kici, jaja, dada. Był rok 2001, kiedy Lil Kim, Christina Aguilera i reszta koleżanek nagrały dla nas taką perełkę. Jesteście gotowi? Lecimy razem.

0: I to jest właśnie ten męski skład, który ogarnia wszystkie trudne wyzwania pracy w piątek, 14:30, gips, ego i for money. Rzecz, która rozgrzewa internet, koniecznie musicie o tym wiedzieć do popołudniowej kawki. Rzecz, która rozgrzewa internet, premia dla piłkarek FC Barcelony.
1: O, to musi być duża kasa, bo dziewczyny w tym sezonie i Mistrzostwo Hiszpanii, no, i Puchar Królowej, i Super Puchar Hiszpanii, nawet Ligę Mistrzyń wygrały.
0: No panowie za podobne osiągnięcia dostali do podziału 23 miliony euro premii.
1: No i super, a dziewczyny ile?
0: 17.
1: No.
0: iPhone'a 17 dostały. Każda po jednym.
1: Nie.
0: Tak, iPhone'a 17.
1: To jest skandal jakiś.
0: To jest potężny skandal, bo jak już dostały jabłko, to w dodatku ugryzione.

0: dużo słońca nie tylko w muzyce. W pogodzie też jest nieźle. Najnowsze prognozy już za kilka chwil w RMF Max.
1: A 23 minuty przed 15 mamy dla Was ogłoszenie. Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Ale to jest dobre, na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Radom, Słowackiego 84.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.

0: Pomidorów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
6: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Będzie ładnie?
4: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Piątkowe popołudnie z poprawą pogody, niewiele chmur, więcej słońca, deszczu dziś nie ma w programie. Temperatura do 21 stopni, wiatr pozostanie już raczej spokojny, miejscami co najwyżej umiarkowany. Czyli żadnego rollercoastera, żadnych gwałtownych zwrotów akcji, po prostu przyjemne, spokojne popołudnie, ciśnienie lekko powyżej normy, biometr neutralny. Jutro słoneczniej do 21 na plusie, w niedzielę pochmurnie i niepewnie, opadów jeszcze nie będzie, chociaż ten deszcz będzie wisiał w powietrzu.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No takie macie popołudnie All Inclusive. Wszystko, czego chciałem, jest tu. 11 minut przed godziną 15.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. Świętujemy go razem z wami.
0: Aha, i Ani brama robi tak. I za tą bramą jest weekend.
1: I słuchamy RMF Max przez cały weekend.
0: I jak mamy tak odpalony głośnik, to mamy fajnie. I do poniedziałku, Asia i Irek, bardzo wam dziękujemy.
1: Pa, pa.
0: I tęsknimy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Mama! Cześć, kochanie!
5: Co chcecie na obiad?
6: Carbonara.
7: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
7: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
8: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
10: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
11: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17:00. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało,
12: żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: punktualnie 15 na zegarach, pora na flash, po nim flash sportowy i pogoda. Ania Szulkowska za mikrofonem. Słuchacie RMF Max. Zapraszam. Ostrzegamy kierowców. W przyszłym tygodniu tankowanie będzie kosztować więcej. Za popularną 95 płacimy dziś średnio 7,99. Wkrótce zapłacimy 8 zł i 20 groszy. Za diesla już teraz musimy dać 8,99, a w przyszłym tygodniu zmierzymy się z kolejnym rekordem. Ceny oleju napędowego zbliżą się do 10 zł. Dziś Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. To druga próba koalicji rządowej. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, bo jak twierdzi, łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.
1: To jest RMF Max.
0: Ponad 7 tysięcy pacjentów rocznie i kolejna inwestycja, która ma rozwinąć diagnostykę. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach planuje zakup nowoczesnego aparatu do badań serca dla Kliniki Kardiologii i Elektroterapii. Nowy aparat USG to sprzęt najwyższej klasy i niemałe pieniądze. Ale powodów do inwestowania właśnie w tę klinikę nie brakuje. Kielecka kardiologia jest bardzo oceniona w regionie.
2: Jest obiektem referencyjnym na województwo świętokrzyskie. Jest to najwyższy poziom w ramach zaszeregowania w Krajowej Sieci Kardiologicznej. To dofinansowanie na echokardiograf pozwoli naszemu wspaniałemu personelowi wysoko wykwalifikowanemu wykonywać około 1800 mniej więcej zabiegów w skali roku.
0: Mówił Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Oprócz zakupu nowego aparatu, placówka planuje stworzyć 50 nowych miejsc parkingowych przy ulicy Artwińskiego. Niektóre zmiany nie idą jak po maśle. Zespół szkół elektrycznych w Kielcach zmaga się z poważnymi problemami. Obiekt od dłuższego czasu przechodzi termomodernizację, a wczoraj doszło tam do zalania trzeciego piętra. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Różyc.
3: Tak, jestem.
0: Marcin, jaki był powód zalania części budynku?
3: Powodem był brak rynien na nowym dachu. Woda z opadów przedostawała się do wnętrza budynku, uszkadzając sufity i część pomieszczeń. Trzecie piętro wyłączono z użytkowania.
0: No i remont elektryka coraz bardziej się przeciąga.
3: Tak, trwa już kilka miesięcy. Prace miały zakończyć się w maju, ale termin przesunięto na koniec września. Rodzice uczniów już wcześniej skarżyli się na trudne warunki w szkole. Zimą uczniowie marzli podczas wymiany okien. Teraz obawiają się o bezpieczeństwo i apelują o naukę zdalną. A sam remont kosztuje 11 milionów złotych.
0: Tyle Marcin Różyc. A dziś w Świętokrzyskiem całkiem przyzwoita pogoda, na niebie trochę słońca i do 21 stopni. Meteorolodzy ostrzegają jednak przed mgłami. Te pojawią się w nocy. Szczegóły w prognozie.
1: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
4: Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zaprosił na zgrupowanie 26 zawodników. Biało-czerwoni zagrają 4 mecze Ligi Narodów, 2 z Bośnią i Hercegowiną i po jednym ze Szwecją i Rumunią. Pierwsze starcie 25 września. Swoją szansę dostali młodzi bramkarze Grabara, Bułka i Kochalski. Zabrakło doświadczonego Łukasza Skorupskiego, dotychczasowej jedynki.
5: To nie znaczy, że go skreślamy, bo odpukać. Wyobraźmy sobie, że ci, którzy teraz dostali powołanie, nie wykorzystują swojej szansy.
4: Tłumacz Urban. Na liście powołanych oczywiście Lewandowski, Zieliński, Kesz czy Zalewski. Pełna lista na rmf24.pl. Dziś rozpoczyna się 9. kolejka Ekstraklasy. O 18.00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a wieczorem Wisła zmierzy się ze Śląskiem. Sobotnim meczem Polski z Łotwą w Sofii rozpocznie się faza Pucharowa Mistrzostwa Europy Siatkarzy. W rywalizacji pozostało 16 zespołów.

0: Popołudnie i wieczór bez deszczu w regionie. Sporo słońca, chmur niewiele i grzejemy się delikatnie jak na tę porę roku. Mamy 20-21 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, bardziej połaskocze niż powierzga. Wieczorem minimalnie chłodniej, 18-19 stopni. Ciśnienie dziś nieco ponad normę, no i neutralny biometr, czyli ani zły, ani dobry. W nocy konkretne ochłodzenie do 10 kresek na plusie, w drugiej połowie znów pojawią się mgły. Uwaga kierowcy, widoczność nad ranem będzie ograniczona.
1: 4 minuty prawie po trzeciej i słuchajcie, baba w szoku. Wchodzę sobie tutaj do studia, patrzę w telewizor, a tam 25 stopni normalnie w weekend będzie. Co się dzieje? Halo?
2: Przepraszam, ja też w szoku, bo jeszcze nie widziałam tej prognozy.
1: Widzisz, od tego mnie masz właśnie.
2: Dzięki.
1: I od tego wy macie nas. Jesteśmy tutaj do 18, żeby się dzielić tym, co dobre. Kanał nadawczy w RMF Max, Justyna Borycka,
2: Natalia Kawałek, a to Shimza, Fire Fire. No, można powiedzieć, że zaczynamy powolutku odpalać i podpalać ten weekend.

0: To jest duet, którym naszymi biodrami rusza od kilku dobrych miesięcy Shakira, Burna Boy i Die Die w RMF Max. A teraz, kochani, pora na coś świeżutkiego.
1: Premiera.
0: Świeżuteńkiego takiego, jeszcze pachnie wytwórnią.
1: Dokładnie tak, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj jest dzień premier i w RMF Max my tymi premierami sypiemy jak z rękawa. Do Shakiry zresztą w tym temacie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tymczasem odpalamy już przynajmniej muzycznie GTA 6.
0: No w końcu się człowiek doczekał. Tyle lat, można powiedzieć. Jakby ludzie sobie już urlopy układają pod to, żeby grać w grę. Jeszcze nie możemy w grę grać, ale możemy sobie już słuchać tego pierwszego singla, który zapowiada grę i zapowiada też cały album, który będzie miał aż 34 numery, a wiadomo, że w GTA banger za bangerem wjeżdża.
1: Tak jest, więc teraz pora na ten numer jeden. Sexy Magic to K-Trial i Paco Amoroso, duet z Buenos Aires, do tego jeszcze Pink Panther, Fred Again i kilku innych świetnych artystów. Posłuchajcie tego, dajcie głośniej i bawcie się dobrze w drodze z pracy.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: piątkowe popołudnie. Nie ma innej opcji, tylko tak lecimy. Lecimy wysoko. Fly high i Cobi Romeo w RMF Max.
1: Warto patrzeć jeszcze pod nogi, słuchajcie, bo ciekawe rzeczy mogą się tam trafić. Znikąd się pojawił w środku lasu kot. I wydawałoby się, że to nie jest jakaś niezwykła sprawa, ale
0: wiecie. To się zdarza w życiu.
1: To się zdarza. Wtedy kota się bierze do weterynarza, wiadomo, żeby zbadać, czy wszystko z nim okej. No i tego kociaka, słuchajcie, badali 10 lat, co go chłop znalazł w lesie.
0: Długo.
1: I po 10 latach mamy oficjalnie nową rasę kotą. I to kotą jest, kota w sensie, no, nowa rasa kota.
0: Bardzo ładny koteczek, jakąś oficjalną nazwę łacińską ma, ale my mamy lepszą, może trochę kwaśną, ale nam się podoba. ChatGPT.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
7: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja...
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
16: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
17: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
18: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
19: I po reklamie.

0: Kochani, to jest prawdziwy król Shonda Paul, She Doesn't Mind w RMF Max. To jest kanał nadawczy 15:29 na zegarach. A my teraz zabieramy was w góry, bo w górach dzieją się, słuchajcie, rzeczy niestworzone wręcz. Otóż dwóch studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wybrało się w góry i tam zupełnie znikąd, nagle, niczym superbohaterowie uratowali turystę, po czym normalnie sobie chłopaki wrócili na szlak i jeszcze zdobyli rysy. Tak przy okazji, nie?
1: No to słuchajcie, jakbyście chcieli znaleźć ich dane, to polecamy wpisać w wyszukiwarkę syn koleżanki twojej mamy. Tam nazwiska pod tym hasłem.
0: Ze zdjęciami.
1: Tak jest.
0: Można wzywać, jakby ktoś potrzebował, jak Batmana.

0: Skygo i Take Me Back w RMF Max. Weekend powoli wzywa, ale zanim się rozpłyniecie już w swoich planach i różnych atrakcjach, to trzeba pamiętać, że jeszcze kasa jest do zgarnięcia w RMF Max, nawet 15 tysięcy złotych.
1: Dlatego wzywamy Was tu i teraz do wysłania SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69. Zaglądajcie na rmfmax.pl i zgłaszajcie się, to ostatnia szansa, żeby wejść do naszej zabawy jeszcze przed wielkim finałem.
0: 590 razy mnożymy teraz każdego SMS-a. Powiedzieli nam, że to już ostatni raz, kiedy mnożymy.
1: Ostatni.
0: Ostatni raz w tym tygodniu, 15 kafli do zgarnięcia i 1000 zł za odebranie telefonu. Max na 7327. Reklama.
2: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pracujesz w edukacji? Chcesz być na bieżąco ze zmianami? Chcesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje? Zapraszamy na studia podyplomowe, m.in. pedagogika specjalna autyzm, edukacja włączająca, oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Zdobądź specjalistyczną wiedzę, nowe kompetencje i przygotowanie do kolejnych wyzwań zawodowych. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na ssw.kielce.edu.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Kielce, Zagnańska 27.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz, wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na Źródlanej Wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w super cenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

Popołudnie i wieczór bez deszczu w regionie. Sporo słońca, chmur niewiele i grzejemy się delikatnie jak na tę porę roku. Mamy 20-21 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, bardziej połaskoczy niż powierzga. Wieczorem minimalnie chłodniej, 18-19 stopni. Ciśnienie dziś nieco ponad normę, no i neutralny biometr, czyli ani zły, ani dobry. W nocy konkretne ochłodzenie do 10 kresek na plusie, w drugiej połowie znów pojawią się mgły. Uwaga kierowcy, widoczność nad ranem będzie ograniczona.

0: One Last Time to Ariana Grande w RMF Max i to już brzmi jak taki mocno chillowy weekend. A my wam jeszcze zrobimy przy okazji taką wycieczkę dookoła świata, bo coś w Japonii ciekawego się pojawiło ostatnio,
1: tak? Tak jest, lądujemy, być może tam uda wam się kiedyś pojechać. Jeżeli się uda, to kochani, wyszukajcie sobie nowego hotelu. Pierwszy hotel na świecie, który jest w kształcie, uwaga, Pokebola, a stworzono go specjalnie z okazji 30-lecia Pokemonów i wygląda to spektakularnie, taki Pokeball w środku lasu.
0: Wow, i możesz spać w nim po prostu zwinięta w kulkę. No, a jak długo trwa doba hotelowa?
1: Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że do momentu, kiedy ktoś tam z recepcji nie powie: Pikachu, wybieram cię! RMF Max. RMF Max. Tylko gorzej, jeżeli identyfikujesz się jako Bulbazaur, to wtedy się nie obudzisz.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni Pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia Pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
12: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
13: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
14: Z miłości, na specjalne okazje i na co dzień. Jubiler Skorpion zaprasza. Wspaniałe kolekcje złotej i srebrnej biżuterii, pierścionki, zegarki i obrączki w ponad 500 wyjątkowych wzorach. Jubiler Skorpion. www.jubilerskorpion.pl.
15: I po reklamie.

0: Impreza.
1: No i mamy już 16 na zegarach. Czas na flesz i pogodę w RMF Max. Za mikrofonem Ania Szulkowska. Zapraszam. Igrzyska śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Właśnie pojawił się ostateczny zwiastun kolejnej odsłony tej bardzo lubianej przez widzów serii.
2: Nowy zwiastun odkrywa kilka bardzo dramatycznych momentów z filmu i z przygotowań do 50. głodowych igrzysk i z walk na arenie, bo jak co roku odbywają się te krwawe igrzyska, w których rywalizują młodzi reprezentanci każdego z 12 oficjalnych dystryktów, cofamy się w czasie. Postać graną przez Woody'ego Harrelsona teraz gra Joseph Zejda.
3: Hey Mitch Abernathy. These are my games.
2: W obsadzie są też m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes i Jesse Plemons.
1: To była Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Nowe Igrzyska Śmierci w polskich kinach 20 listopada.
0: To jest RMF Max.
1: Nie chcą obietnic, tylko konkretnych działań. Mieszkańcy rejonu ulic Winnickiej Astronautów i Zagórskiej w Kielcach mierzą się z masą poważnych problemów. Wskazują na zniszczoną infrastrukturę, problemy z parkowaniem, śmieci, zapuszczoną zieleń i plagę szczurów na osiedlu. Miasto przekonuje, że zna te problemy i po raz kolejny stara się o kasę na rewitalizację. Proponuje również dzierżawę terenu i podkreśla, chce usiąść do stołu z mieszkańcami i porozmawiać.
4: Ze strony miasta jest otwartość, żeby ten teren mieszkańcom na przykład wydzierżawić w całości, żeby mieszkańcy mogli sobie postawić szlaban i żeby tam nie mogły wjeżdżać osoby, które na przykład przyjeżdżają w trakcie dni targowych i zajmują miejsca, powiedzmy, przynależne mieszkańcom.
1: Powiedział Łukasz Syska, zastępca prezydenta Kielc. Straż Miejska będzie miała oko nie tylko na kierowców i porządek w mieście. Nowe przepisy rozszerzają katalog spraw, za które funkcjonariusze mogą wystawiać mandaty. Wśród nich są m.in. nielegalne przekroczenia przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków niepełnoletnim i niewykonywanie poleceń strażnika. Ale uwaga, podczas patrolu mogą też sprawdzić, czy właściciele czworonogów zadbali o obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie.
5: To uprawnienie kiedyś mieliśmy. Podczas zmiany ustawy zostało nam zabrane, prawdopodobnie przez niedopatrzenie. Teraz ten przepis znów wrócił, znów będziemy mogli sprawdzać, czy właściciele zwierzątek, nie tylko psów, bo tam jest mowa i o na przykład kotkach, które również muszą być zaszczepione. Jeżeli nie będą się wywiązywali, będziemy mogli ich zdyscyplinować.
1: Uprzedzał Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. Czy wiemy, ile historii Kielc zniknęło razem z wyburzonymi budynkami? O miejscach, których już nie ma, ale także o tych, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Będzie mowa podczas wykładu Piotra Świerczyńskiego na wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 27 września o godzinie 16 zaprasza Muzeum Historii Kielc na Świętego Leonarda. Posłuchacie tam o Bramie Krakowskiej, prawosławnym soborze, synagodze czy domu modlitwy Herszla Zagajskiego.
0: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: No i planujemy wieczór, bo piątek nadal zapowiada się spokojny. Obejdzie się bez deszczu, chociaż temperatura będzie już teraz spadać i nocą zatrzyma się w okolicach 10 stopni. Co więcej, gęste jak kisiel mgły znów pojawią się nad Świętokrzyskiem i utrudnią życie kierowcom. Miejscami widoczność spadnie do 400 metrów, czyli noga z gazu, większy odstęp światła zgodnie z warunkami i większa czujność na drodze. Poza mgłami raczej spokojnie, wiatr będzie słaby, bez opadów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
2: Cztery minuty po 16:00. Prawdopodobnie część z was już wychodzi z pracy i z tej pracy być może lecicie prosto na randkę. Być może pierwszą randkę, być może nawet randkę w ciemno.
6: Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, tak w ogóle widziałyśmy w kalendarzu, ale to tak się pięknie składa, bo ten piątek to też dzień pierwszej randki kogoś z ekipy RMF Max. I nie powiemy wam kogo, bo nie będziemy tutaj plotkować, ale potrzebki kogoś z ekipy RMF Max. I nie powiemy wam kogo, bo nie będziemy tutaj plotkować,

0: Temper City zrobili nam taki klimacik romantyczny, dosyć self-aware w RMF Max. A teraz wyobraźcie sobie, że siedzicie sobie na pierwszej randce w ciemno i ktoś wam zadaje pytanie: gdybyś był owocem, to jakim i dlaczego?
1: Moją propozycją jest owoc litchi. Na zewnątrz jest ostre, kolczaste. Jak mnie poznajesz, mogę być szorstka. Natomiast gdy poznamy się bliżej, bywam słodka i delikatna.
2: No, Agata nam się tutaj zaprezentowała pięknie przed milionami słuchaczy.
0: Wybieram tę kandydatkę.
2: Wybieramy tę kandydatkę, ale szukamy też innych pytań do randki w ciemno. Dzisiaj ktoś z naszej tutaj redakcyjnej ekipy RMF Max idzie na piątkową pierwszą randkę, no i chcemy trochę pomóc, chcemy jakoś się dorzucić do tego wspólnego, mamy nadzieję, sukcesu, więc czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie pytanie powinno paść na pierwszej randce?

0: skrzypce grają, psy szczekają, a my jedziemy w ten piątek. LA Oaks i Reasons w RMF Max. Takie ważne pismo, Taste Atlas, słuchajcie, zrobiło ranking najlepszych pierogów. To
1: znowu,
0: są ważne
1: znowu
0: rzeczy.
1: Znowu się będziemy kłócić. Oni ile razy coś wypuszczają, to Polska po prostu cała płonie.
0: Cała płonie i być może zapłonie znów, bo na pierwszym miejscu pierogi ruskie, a na drugim jakieś z Pensylwanii, w ogóle amerykańskie. Co? Ale to Polacy muszą za nie odpowiadać na 100%. Tak. No i na trzecim miejscu leniwe.
1: Leniwy to jest ten ranking dla mnie. Jakby oni się nie znają na pierogach, nie chcę być wulgarna, ale oni nic nie wiedzą o pierogach po prostu, bo najlepsze pierogi to są te pierogi, które z zamrażalnika wyciągniesz pół roku po Wigilii. Jak to smakuje?
0: Ach, tak. A za chwilę świeża dostawa przecież.
2: RMF Max. Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
12: I po reklamie.

0: redcarpettv.pl.
1: Pora sprawić, żeby piątkowe popołudnie dla kogoś było jeszcze lepsze. Pora wręczyć komuś jakiś deszcz nagród urodzinowych, które czekają.
2: Cały deszcz?
1: Cały deszcz.
2: Cały deszcz wręczamy? Dobra.
1: Tak jest.
2: Jedziemy, jest piątek, jest impreza, wybieramy numer. Mam nadzieję, że ta impreza skończy się kasą na czyimś koncie. Na pewno 1000 zł za odebranie telefonu. No a czy 15 000 zł uda się dzisiaj ustrzelić? Zobaczymy.
1: Trzymam za to kciuki bardzo mocno, bo mamy już drugi sygnał. I
2: trzeci.
1: Mamy trzeci sygnał.
3: Telefon.
2: Dzień dobry, tutaj RMF Max, jest Ena i Natalia. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. Jak masz na imię?
3: Dzień dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Bardzo dobrze cię słyszeć. Mateusz, powiedz, co teraz robisz? Czy już gdzieś ruszasz na weekend? Co u ciebie?
3: Czekam na 20, jadę do koleżanki na małą imprezkę.
2: No dobrze. Zobaczymy, czy pojedziesz bogatszy. Mamy taką nadzieję. Czy w sumie
1: na
2: to
1: pewno.
2: Już jesteś bogatszy.
1: Słuchaj, już masz pewnego tysiaka za samo odebranie telefonu, także pierwsza gratulacja leci do ciebie. I pytanie, czy z tym tysiakiem chcesz zostać, czy może chcesz zawalczyć o 15 tysięcy?
3: Powalczymy.
1: Walczy, Mateusz, bardzo nam się to podoba.
2: No słuchaj, jakby wiesz, na tym polega życie, na tym polega zabawa, że żeby coś zyskać, no to czasem trzeba pójść ten krok dalej i bardzo dobrze, że to robisz. No to teraz drugi wybór przed tobą, pewnie równie trudny, pomiędzy 1 a 30, gdzieś tutaj w którymś z koszy kryje się 15 tysięcy złotych. Są też inne nagrody, hulajnogi elektryczne, nutribulety, instaksy, nagrody pieniężne również. Który numer wybierasz, Mateusz?
3: Numer 2.
2: Zdecydowanie widzę numer 2.
1: Czy ta dwójka coś dla ciebie oznacza?
3: Jedno zgłoszenie, 2 losowania, więc tą...
1: Okej, okay. Czyli dwójeczka jest dzisiaj twoim szczęśliwym numerkiem. Jesteś ostatecznie tutaj przekonany, że to będzie dwójka?
3: Tak, jestem przekonany.
1: No dobra, no to sprawdzamy, co się pod tą dwójeczką kryje. No słuchaj, kasa, 500 leci do ciebie.
3: O, super, dzięki bardzo.
2: W sam raz na tę imprezę, słuchaj, Mateusz, także możesz jeszcze...
1: Możesz się zatowarować, żeby ta impreza była trochę bogatsza. Znaczy, ty wtedy będziesz automatycznie troszkę biedniejszy, ale kto bogatemu zabroni?
3: Jasne.
2: Bogatsze o wspomnienie, Mateusz, będziesz, to na pewno, więc życzymy ci super imprezy dzisiaj. Daj przy okazji znać wszystkim, kogo spotkasz, że warto brać udział w urodzinowym deszczu nagród, bo kasa cały czas czeka w naszych urodzinowych koszach. W przyszłym tygodniu wracamy z zabawą, a zgłaszać można się już teraz SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 3,69.
1: A ja powiem, że warto się zgłaszać, bo w przyszłym tygodniu do zgarnięcia ponad 20 tysięcy złotych. Odbijamy stawkę, a co? Zaszalejemy od poniedziałku.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Taki piątek u dziewczyn z Kacaj w RMF Max. To kawałek Animal z ich nowego albumu Wild.
1: A my za chwilę sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie. Słuchajcie, ma być piękny, słoneczny weekend, więc warto zostać z RMF Max. Szczegóły pogodowe za chwilę, a potem kolejne bęgery. No przecież jest piątek, więc otwieramy weekend. RMF Max.
2: Reklama. Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kielce, Zagnańska 27.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: I po reklamie.

No i planujemy wieczór, bo piątek nadal zapowiada się spokojny. Obejdzie się bez deszczu, chociaż temperatura będzie już teraz spadać i nocą zatrzyma się w okolicach 10 stopni. Co więcej, gęste jak kisiel mgły znów pojawią się nad Świętokrzyskiem i utrudnią życie kierowcom. Miejscami widoczność spadnie do 400 metrów, czyli noga z gazu, większy odstęp światła zgodnie z warunkami i większa czujność na drodze. Poza mgłami raczej spokojnie, wiatr będzie słaby, bez opadów.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Los Frequencies w RMF Max. To jeszcze pachnie wakacjami. Za 5 minut będzie godzina 17.
2: A coś mi pachnie świeżym newsikiem. Bardzo ważne informacje dla kierowców. Nowe ceny paliw.
1: A chcemy o tym gadać? Spodoba nam się ten news?
2: Szczerze? Nie.
1: No, to nie było tematu.
3: Reklama. Chwila, to pan Materac ma urodziny, a prezent dostajesz ty? Dokładnie! Pan Materac kończy 15 lat i razem z marką Hilding zaprasza do wspólnego świętowania. Czekają na ciebie urodzinowe rabaty na materace Hilding, a w najbliższą sobotę we wszystkich salonach Pan Materac w Polsce skorzystasz z bezpłatnych konsultacji z fizjoterapeutą w doborze materaca. Wejdź na panmaterac.pl, znajdź najbliższy salon i już w tę sobotę skorzystaj z porady fizjoterapeuty. Pan Materac. Twój dobry dzień zaczyna się w nocy.
4: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
5: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: 17 na zegarach, pora na flash w RMF Max. Potem pogoda Anioszulkowska. Witam ponownie. Posłuchajcie, co mamy. To już końcówka września. Ostatni tydzień będzie jednak chłodniejszy, na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni. Do tego przydadzą się parasole.
1: W poniedziałek i wtorek będzie też wiecznie, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy porywy wiatru mogą osiągać w głębi kraju 60, a na wybrzeżu około 70 km na godzinę. Ostatni weekend września może przynieść jednak napływ cieplejszego powietrza, a wraz z nim wzrost temperatury maksymalnej na zachodzie i południu kraju do około 22-24 stopni.
0: To był Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: To jest RMF Max.
0: Ponad 1,5 miliona złotych z Urzędu Marszałkowskiego na dwie inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Jedna z nich to zakup nowoczesnego echokardiografu dla kardiologii, druga budowa około 50 miejsc parkingowych. Dzięki temu zniknie tak zwany dziki parking pod placówką. Nowy sprzęt ma służyć z kolei przede wszystkim jeszcze dokładniejszej diagnostyce pacjentów.
3: Rola echokardiografii jest niekwestionowana w diagnostyce i terapii kardiologicznej. Dość tylko powiedzieć, że my rocznie hospitalizujemy ponad 7 tysięcy chorych w naszym Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i każdy z tych pacjentów przynajmniej raz ma wykonane badanie echokardiograficzne. To jest diagnostyka, ale to jest też terapia, kiedy uświadomimy sobie wszyscy, że część zabiegów, takich, które kiedyś były domeną kardiochirurgii, w tej chwili mogą być wykonywane przez skórnie.
0: Mówiła Beata Wożakowska-Kapłon, kierownik pierwszej kliniki kardiologii i elektroterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. I zmieniamy już szybko temat. Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt wobec Pawła Ci, oskarżonego o gwałt, znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami oraz groźby wobec świadka. 38-latek opuścił areszt, ale będzie pod policyjnym dozorem. Musi opuścić mieszkanie, nie może wyjeżdżać z kraju, a jego paszport został zatrzymany. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Paweł Ci nie przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia. Już w poniedziałek mecz Industrii Kielce. Sportowe zmagania oznaczają też większe emocje mieszkańców za kierownicą. Musicie szykować się na zmiany i zamknięcie kilku ulic w okolicy hali Legionów. Organizatorzy wskazują też parkingi dla kibiców. Te dostępne są na ulicy Drogosza, Szczepaniaka, Gagarina, Alei Legionów oraz na terenie dawnej bazy MPK przy ulicy Pakosz. W RMF Max przypominamy, uwaga na tereny polne i leśne. W najbliższych dniach szczepionki dla lisów będą dosłownie spadać z nieba. W Świętokrzyskiem trwa akcja przeciwko wściekliźnie. Służby apelują, by pod żadnym pozorem nie dotykać znalezionych kapsułek i nie pozwalać zbliżać się do nich naszym zwierzętom.
4: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Jak piątkowy wieczór macie już w planach, no to mamy dobre informacje, bo pogoda nie zamierza kombinować i pokrzyżować nam tych zamiarów. Niebo do nocy będzie suche, bez kropli deszczu, jedynie temperatura będzie spadać. W najchłodniejszej części nocy poczujemy 10 stopni. No i jest jeszcze jeden haczyk, pojawią się mgły w regionie, miejscami będą naprawdę konkretne. Nad ranem nadal trzeba będzie uważać, potem pojawi się więcej słońca i finalnie 21 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
4: RMF Max, hity na maksa.
6: Minuty po godzinie 17. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Kierownika. Co za piękny dzień, żeby zacząć weekend, prawda?
7: Naprawdę, oczywiście. Kierowniku, szczera prośba, jak najbardziej.
6: Jakby weekendzik można już? No to
7: poprosimy.
6: Robimy. Już.
7: David Guetta i Run Run River na dobry początek weekendu, a za chwilę też premiera w RMF Max, więc bądźcie z nami. Borycka i kawałek w kanale nadawczym.

0: To się nazywa porządne gitarowe łojenie. Damiano, Dawid i spółka, czyli grupa Maneskin. Przypominam, powracają oficjalnie w lutym 2027. Miejmy nadzieję, że zasypią nas nowościami.
1: Też na to liczymy oczywiście i my nowościami muzycznymi was zasypujemy cały czas. Jest piątek, jest dzień premier i tym szybkim, zrokowego, tanecznym krokiem w kierunku reggaetonu się będziemy przesuwać, bo Maluma i Shakira właśnie wydali nowy numer, nazywa się Agua. I my tak sobie tutaj go przesłuchałyśmy trochę wcześniej, bo też nie znałyśmy, jest to premiera. I miałyśmy takie, co to za pościeluwa w ogóle?
0: Co to za jakieś powolne granie
1: co
0: w piątek?
1: To? Hello! Ale spokojnie, to się rozkręca. Tam wjeżdża Rabiosa, taka Shakira, jaką znamy i lubimy, więc dajcie głośniej i odpalcie. Maluma i Shakira to Agua w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Fastboy już bardzo w weekendowym vibe Music Sounds w RMF Max. My też już tak w sumie bardzo piątkowo pomyślałyśmy, że fajnie byłoby się z wami coś jeszcze zabawić, zanim my z pracy wyjdziemy i być może wy wyjdziecie, albo jesteście już w trasie.
1: Albo w drodze na imprezę, bo być może i takie plany macie.
0: Dokładnie. No i tak sobie przypomniałyśmy o zabawie Przesłuchanie, która już była w kanale nadawczym. Zabawa polega na tym, że wy wysyłacie nam teraz na Messengera RMF Max dwa zdania na swój temat. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe i od razu dajecie znać, które jest które. Tylko ja mam do tego dostęp,
1: tak,
0: więc tylko ja będę to widzieć.
1: Z Messengera wylogowałam, nie mam dostępu do tego, co wy teraz tam będziecie wypisywać, także mnie generalnie będziecie wkręcać.
0: Tak jest. Natalia będzie miała za zadanie zgadnąć, które z tych zdań, które napiszecie, jest prawdziwe, a które jest fałszywe w zabawie Przesłuchanie. Ale to za chwilę. Teraz trzeba się zgłosić, więc piszcie na Messengerze RMF Max jedno zdanie o sobie prawdziwe i jedno fałszywe.

Wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota. I najlepszy jest piątek, bo nie trzeba, już się kończy weekend, zaczyna się weekend, kończy się praca. RMF Max.

0: Marlon Hofstadt i I Like w RMF Max, tutaj kanał nadawczy. No i czas na zabawę przesłuchanie, w której za chwilę Natalia padnie ofiarą Kasi.
1: Ja już czuję, że jestem ofiarą. Czy ktoś może obrysować moje ciało białą kredą? To jest chyba ten moment.
0: Prosiliśmy was o to, żeby podesłać nam dwa zdania o sobie. Jedno prawdziwe, drugie fałszywe na Messengera RMF Max. No i teraz Natalii zadaniem będzie zgadnąć, które zdanie z tych, które podesłała nam Kasia, jest prawdziwe, a które fałszywe. Cześć Kasiu!
2: Cześć.
0: Słyszymy się dobrze, fantastycznie. Ja tak szybciutko przypomnę, jakie były twoje zdania. Jedno zdanie, znaczy zdanie numer jeden. Siedzę właśnie w jacuzzi z drinkiem. I zdanie numer dwa. Od początku roku mam wszystkie piątki wolne w pracy. Czy to się zgadza, Kasia?
2: Zgadza się.
0: Dobrze, to są te dwa zdania.
1: Obie i teraz są piękne, naprawdę.
0: Zadaniem Natalii jest zgadnąć, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe. Masz na to, Natalia, 45 sekund.
1: Dużo
0: i mało. Cóż mogę powiedzieć?
1: Powodzenia.
0: Czas start.
1: Kasia, to na początek jaka temperatura wody?
2: 38 stopni.
1: A czy możesz zbliżyć głośnik telefonu do jacuzzi? Bardzo bym chciała usłyszeć, jak robi jacuzzi.
0: Piękne.
1: Okej, to powiedz mi jeszcze tak kontrolnie, co robiłaś w poprzedni piątek? Czy on też był wolny?
2: Wolny.
1: Okej, a jak to się stało, że masz wolne piątki? Opowiedz o tym.
2: Własna działalność.
1: I tak sobie to sama zorganizowałaś na własnej działalności? To tak można?
2: Tak.
1: To jest legalne?
2: Można. Legalne.
1: Oj, coś mi się wydaje, że to jest ściema. Nie znam żadnej osoby, która na własnej działalności wolne piątki by sobie
0: robiła. Raczej się więcej pracuje niż mniej,
1: chyba
0: nie?
1: Tak. Mhm.
0: Dobra, czas minął, czas na decyzję.
1: No ja uważam, że to jacuzzi jest fejkowe jednak.
0: Czyli, że wolne piątki
1: wolne
0: są prawdziwe?
1: Tak, że Kasia jest tutaj totalnie szalona i wolne piątki sobie zorganizowała. Może masz tak, Kasia, dużo pracy na przykład, że masz te wolne piątki?
0: Kasia, jak jest?
2: Wolne piątki, zgadza się.
0: Pięknie!
1: Czyli mam rację, yeah!
0: Tak jest!
1: No nie powiem, ten dźwięk jacuzzi mnie
0: troszeczkę
1: ale
0: naprowadził,
1: bardzo,
0: tak?
1: Bardzo piękne to było, Kasia, naprawdę.
0: Bardzo piękne. Dzięki, Kasia.
2: Dziękuję ślicznie. Kanał nadawczy w RMF Max.
0: Borycka i Kawałek. Do zabawy przesłuchanie na pewno jeszcze będziemy wracać, więc bądźcie blisko RMF Max. Tymczasem Elton John i Dua Lipa. Brawo, Natalia, jeszcze raz.

0: Ja się tutaj cały czas upajam moim zwycięstwem. Bardzo się cieszę. Nic lepszego w ten piątek już mnie nie spotka. Wygrałam. Wygrałam jakąś zabawę w RMF Max.
1: Wybrałeś przesłuchanie. My wygrywamy weekend za to, kochanie, i wygrywamy go też pogodowo, bo naprawdę ma być ładnie, prawie 25 stopni w całym kraju, ale tak w szczegółach, co tam w waszej okolicy, to za chwilę sprawdzimy, co się będzie działo. Najświeższa prognoza przed nami w RMF Max.
0: A zaraz po niej, no hity na Maxa wlecą. Piękne.
1: Max. Lady Gaga między innymi.
2: Reklama. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pelet Olczyk. Najlepszy pelet w Twoim regionie. Nie zwlekaj, kup już dziś. Tylko teraz w supercenie. Szczegóły u producenta w Tartak Olczyk, Świdno koło Krasocina. Bądź eko i ciesz się komfortem ogrzewania przez cały rok. www.peletolczyk.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. I po reklamie.

Jak piątkowy wieczór macie już w planach, no to mamy dobre informacje, bo pogoda nie zamierza kombinować i pokrzyżować nam tych zamiarów. Niebo do nocy będzie suche, bez kropli deszczu, jedynie temperatura będzie spadać. W najchłodniejszej części nocy poczujemy 10 stopni. No i jest jeszcze jeden haczyk. Pojawią się mgły w regionie, miejscami będą naprawdę konkretne. Nad ranem nadal trzeba będzie uważać, potem pojawi się więcej słońca i finalnie 21 stopni.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. We go back. This is the lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ja nie wiem, jak to działa, ale ten numer ma moc przypominania mi o tym, że kiedyś miałam buty na koturnie z czerwoną podeszwą do tego. Tak było. Tak było. Nie zmyślam. Edward Maja i Stereo Love za nami w RMF Max.
1: Ile stylizacji mi się zaczęło przypominać. Widzę, słuchaj, takie kopytka. O, straszne to było.
0: Ty masz teraz Wietnam w oczach.
1: Mam.
0: To
1: PTSD
0: prawda.
1: Totalna. Mhm. Modowe, żeby nie było.
0: Nie tylko do wspominek, ale też do dobrej zabawy przede wszystkim. Graba za chwilę będzie grał w RMF Max, a my się już dzisiaj żegnamy. Justyna Borycka.
1: Natalia Kawałek, to był kanał nadawczy. Pięknie dziękujemy za ten tydzień i kanał nadawczy jeszcze powróci.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Marzysz o relaksie na tarasie niezależnie od pogody? Odwiedź nasz showroom Tarasola Domeco w Kielcach na parkingu Makro. Zaprojektujemy i wykonamy pergolę idealnie na wymiar. Teraz jest najlepszy moment. Zyskujesz do 30% rabatu na zabudowy boczne tarasu. Przyjdź lub zadzwoń po darmową wycenę. Facebook Domeco Tarasola. Zapraszamy. 507 164 666.
10: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Kielce, ulica Wincentego Witosa 65A. Kielce, Perfect Park, Ścigiennego 503. Dr. Materac.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Tu RMF Max. Czas na informacje w skrócie. Ania Szulkowska za mikrofonem. Zaczynamy flash. Posłuchajcie, zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji dla pacjentów. Kielecki Wojewódzki Szpital Zespolony kupi nowoczesny aparat do badania serca, a przy ulicy Artwińskiego zamiast dzikiego parkingu powstanie 50 nowych uporządkowanych miejsc. Inwestycje pochłoną ponad 1,5 miliona złotych. Całość sfinansuje Urząd Marszałkowski. Pieniądze są spore, ale zdrowie jeszcze ważniejsze.
3: Realizujemy politykę ogromnych środków finansowych w ochronę zdrowia w województwie świętokrzyskim. Nasze placówki medyczne każdego roku otrzymują ogromne środki finansowe. Dzisiejsze umowy są dowodem na to, że zdrowie naszych mieszkańców dla nas jest najcenniejsze.
2: Zapewnia Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. Nowy aparat USG serca to sprzęt najwyższej klasy. Umożliwi dokładną diagnostykę i leczenie pacjentów kardiologicznych. Rocznie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii hospitalizowanych jest ponad 7 tysięcy osób.
1: To jest RMF Max.
2: Mandaty za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia i niewykonywanie poleceń strażnika. To nowe uprawnienia Straży Miejskiej. Od tego tygodnia funkcjonariusze mają nowe możliwości. Mogą też karać za brak szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie i fotografowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem. Czy podołają tym wyzwaniom? Kielecka Straż Miejska nie otrzymała nowych etatów w związku z nowymi uprawnieniami.
4: Liczba etatów się nie zwiększy, natomiast nikt z nas nie będzie jeździł w określone miejsca specjalnie, żeby wykonywać te czynności, do których uzyskaliśmy teraz prawo mandatowania. Będzie to wykonywane podczas zwykłych obowiązków, gdzie strażnicy i tak codziennie są i pełnią te służby.
2: Powiedział Bogusław Kmieć, rzecznik Kieleckiej Straży Miejskiej. I pozostajemy jeszcze w Kielcach. Nie będzie konsultacji w sprawie podziału miasta na dzielnice. Projekt uchwały zgłoszony przez Koalicję Obywatelską nie został włączony do porządku obrad Rady Miasta. Przeciwko byli przede wszystkim radni PiS, argumentując, że to strata czasu i pieniędzy, a miasto powinno skupić się na ważniejszych problemach, jak zadłużenie czy spadek liczby mieszkańców. Ostatecznie za wprowadzeniem projektu głosowało 11 radnych, a to za mało, by włączyć go w porządek obrad. Zmieniamy temat. 50 lat razem to doskonały powód, dla którego powinno się zamykać urzędy. W bliżynie 23 września obsługa mieszkańców w Urzędzie Stanu Cywilnego potrwa tylko do 9:30. Później czas na świętowanie złotych godów. Gmina postanowiła hucznie uhonorować pary, które zawarły związek małżeński w 1975 roku. No cóż, skoro można wytrzymać ze sobą pół wieku, jeden dzień z krótszymi godzinami pracy też powinien być do wytrzymania.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Noc zapowiada się spokojnie, chociaż niewyraźnie. Termometry pokażą 10 stopni, deszczu nie będzie, wiatr pozostanie słaby i byłoby całkiem fajnie, ale nie jest, bo pojawi się mgła. Kierowcy, uważajcie na drogach, tak samo o świcie. Widoczność będzie mocno ograniczona do 400 metrów. Przy takich warunkach wolniej znaczy rozsądniej. Potem w ciągu dnia będzie już bardziej przejrzyście przed oczami, nadal bez deszczu z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalnie do 21 kresek na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: Zaczyna się najlepszy czas tygodnia, czyli piątkowy wieczór. No w końcu doczekaliśmy się. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Jak piątek, to wiadomo, dużo nowej muzyki. Jasne, piąteczek nowej muzyki w RMF Max. Kolejne premiery dosłownie za kilka chwil. Na nasze już weekendowe spotkanie otwiera dzisiaj Zalia.

0: producent gwiazd Timbaland, tutaj Scary Hills on The Way I Are. Jest piąteczek i jest dużo nowości. Jak zawsze na start weekendu w RMF Max, teraz kolejna klubowa. Zerb z Brazylii odświeża klasyk Matame. Słychać tutaj także głos Bona. Polecam wam Follow. Zerb przyzwyczaił nas do bitów takich bardziej afro-house'owych i house'owych. Czy tak jest również w tym przypadku? Posłuchajmy. And now,
1: ladies and gentlemen... Premiera w RMF Max.
0: Jest dobry groove, soczysty beat, Matame, Zerb i Bon w numerze Follow Me po raz pierwszy w RMF Max.

0: Want Tonight rozkręca nam piąteczek Silva Pumpa w RMF Max, a za chwilę Ed Sheeran, u którego zaczyna się robić taki, słuchajcie, bigos, jeśli chodzi o gwiazdy gościnnie na koncertach. No bo jest afera, że Ed Sheeran zaprasza gwiazdy, które wspierają jedną opcję polityczną albo drugą opcję polityczną. Ja nie wiem, czy on się w ogóle nad tym zastanawia. Chodzi przede wszystkim o muzykę. Ed Sheeran bez polityki za chwilę. Jego Shape of You. Max.
1: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nasiona traw? Są. Nawozy? Są. Siewnik elektryczny Shark? Też jest. Gdzie? W Mrówce Kielce. Na dziale z produktami Twój Ogród. Zapraszamy codziennie do 21 oraz w niedziele handlowe. PSB Mrówka. Kielce Szajnowicza 21C.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

Bell, wersja, którą zrobił Aicz. Jest także remix na liście Hopbands, gdzie słychać Matę. I teraz posłuchamy Maty, ale nie w Ring My Bell, bo Mata ma także weekendowo dla nas numer z White'em. Jedna na milion. Czy jest szansa jedna na milion, że wejdą nam wysoko do zestawienia listy Hopbands? Jest nawet o wiele większa szansa niż jedna na milion. Głosujecie na rmfmax.pl. Nowe notowanie już od 20.00.

0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Czy graba zwariował? Nie, nie. No, no, polecam, bo to może być, wiecie, ostatni taki jeszcze nie jesienny weekend, żeby sobie zorganizować grilla, bo jesień zacznie się już za kilka dni, a to przecież ostatni weekend kalendarzowego lata. Jaka czeka na nas pogoda? Sprawdzimy to już za chwilę.
1: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
3: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Noc zapowiada się spokojnie, chociaż niewyraźnie. Termometry pokażą 10 stopni, deszczu nie będzie, wiatr pozostanie słaby i byłoby całkiem fajnie, ale nie jest, bo pojawi się mgła. Kierowcy, uważajcie na drogach, tak samo o świcie. Widoczność będzie mocno ograniczona do 400 metrów. Przy takich warunkach wolniej znaczy rozsądniej. Potem w ciągu dnia będzie już bardziej przejrzyście przed oczami, nadal bez deszczu z małym zachmurzeniem. Temperatura maksymalnie do 21 kresek na termometrach.

0: Fly High, nasza taneczna nowość na weekend w RMF Max. Tobie Romeo przy piątku. Dzisiaj także prezentujemy wam muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto i kolejna premiera z gierki dosłownie za kilka minut. Tym razem to będzie nowość od Travisa Scotta. To przed wami w RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść. Najbardziej wyczekiwany dzień tygodnia, czyli piątek, i najbardziej wyczekiwany moment w tym dniu, czyli piątkowy wieczór. Czas na imprezowy rozkład jazdy w RMF Max. To jest rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. No i oczywiście musimy zacząć od odpowiedniego podkładu gastro do 21. Jeszcze dzisiaj na Sienkiewce można skorzystać z food trucków, żarciowozy w ramach Street Food Polska. Festiwal na Sienkiewce zaparkowały i spokojnie dzisiaj do 21, ale jutro także od godziny 11. I w niedzielę od 11 też będą na was czekały, więc jeżeli impreza się trochę przeciągnie, to będzie okazja złapać coś na śniadanie. Kolejna opcja przed nami w ten weekend to jest zakończenie lata. No z tym już powoli trzeba się liczyć, ale można to lato zakończyć wyjątkowo gorąco. Na przykład w Centrum Kongresowym Targu w Kielce przy Zakładowej. Tam jutro o 19 pojawi się na scenie sam król Latino, czyli Skolim. Kto jeszcze w życiu na koncercie Skolima nie był, no słuchajcie, powiem wam, że to jest przeżycie naprawdę takie, że każdy raz musi.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Niskie ceny.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Inżynier jest w każdym z nas, niezależnie od wieku. Obudź go w sobie podczas Nocy Inżynierów na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zapraszamy w piątek 25 września od 17. W programie między innymi wykłady, interaktywne warsztaty, pokazy i strefy demonstracyjne prezentujące fascynujące ciekawostki ze świata sztucznej inteligencji, robotyki i nowoczesnych technologii. Zapraszamy ciekawskich w każdym wieku. Wstęp wolny. Więcej na tu.kielce.pl/noc.
7: Tuptozaury opanowały Jura Park Bałtów. Przyjedź i poznaj największy hit sezonu, interaktywne dinozaury oraz nowe prehistoryczne oceanarium 3D. Stań oko w oko z mieszkańcami pradawnych mórz. Wybierz się na safari z dzikimi zwierzętami, szalej w parku zabaw i odpocznij na źródlanej wyspie. Zaplanuj rodzinną wyprawę do Jura Parku i przekonaj się, że jeden dzień to za mało. Jura Park Bałtów. Tego lata rusz tropem przygód. Poleca RMF Max.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: To jest RMF Max i czas na przegląd informacji w skrócie. Ania Żurkowska, jestem na miejscu. Zaczynamy najnowszy flash. Zapraszam. Jeśli na co dzień jeździcie Radomską albo Tarnowską w Kielcach, warto zapamiętać te ulice. Niedługo czekają je remonty. Miasto dostało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych. Teraz szuka wykonawcy, a na oferty czeka tylko do 2 października. Prace mają objąć wymianę nawierzchni. Modernizacja przewiduje nowy asfalt, chodniki, krawężniki i odnowione oznaczenia.
2: To jest RMF Max.
1: I pozostajemy w Kielcach. Rada Miasta zdecydowała o zerwaniu umowy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. To inicjatywa oddolna. Mieszkańcy zebrali podpisy pod wnioskiem, który trafił na obrady. Jak informuje reporter RMF Max Marcin Różyc, była to już trzecia i tym razem skuteczna próba rozwiązania współpracy.
3: Poprzednie inicjatywy nie uzyskały odpowiedniego poparcia. Tym razem pod projektem uchwały podpisało się 1200 osób. Inicjatorzy podkreślali sprzeciw wobec polityki Izraela wobec Palestyńczyków. Wskazywali także na obecność zakładów zbrojeniowych w Ramli. Ostatecznie uchwałę poparło 16 z 25 radnych. Umowa partnerska Kielc-Ramli została podpisana w 2006 roku. Rada zapowiada teraz poszukiwanie nowego miasta partnerskiego.
1: A te informacje, przypomnijmy, zebrał Marcin Różyc. W RMF Max wracamy na krótko do tematu bałaganu na jednym z kieleckich osiedli w centrum miasta. Chodzi o rejon Winnickiej, Astronautów i Zagórskiej. Mieszkańcy skarżą się tam między innymi na stan chodników, śmieci, pozajmowane parkingi, zarośnięte tereny, a na dodatek szczury. Chociaż to centrum miasta, standard, jak widać, odbiega od ideału.
4: Tam są chodniki, które mają ponad 70 lat. Nie da się nic zrobić. Samochody rozjeżdżają wszystko. Najlepiej byłoby na ten moment, żeby, zresztą żeśmy się starali, żeby zrobić w tej chwili te identyfikatory, czy ewentualnie zrobić szlaban, żeby było tylko dla mieszkańców, którzy mieszkają tam.
1: Relacjonuje pani Bożena, mieszkanka tej okolicy. Ratusz odpowiada, że zna problemy mieszkańców i po raz kolejny stara się o kasę na rewitalizację tego terenu. Poprzednio się to nie udało, bo Urząd Marszałkowski wybrał inne tereny do dofinansowania. Tymczasem w Ćmielowie jest co pokazywać. Otwarty w maju zamek został nominowany do konkursu Cuda Polski 2026, plebiscytu organizowanego przez National Geographic. To jedna z trzech świętokrzyskich atrakcji. W tym zestawieniu oprócz niego są park, kadzielnia i rzeka Nida. Głosowanie jest bezpłatne i trwa do 13 października. No to na koniec coś dla fanów nowych technologii. Klub Cyfrowych Możliwości w Jędrzejowie zaprasza uczniów klasy 4-8 na bezpłatne warsztaty z programowania, robotyki, cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej. Zajęcia odbędą się 11 października. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Kolejna mglista noc i poranek w prognozach. Kierowcy, uważajcie, bo będzie słaba widoczność na drogach, potem kurtyna opadnie, mgły zaczną powoli ustępować, no i pojawi się słońce. Mało chmur, błękit w ciągu dnia, jutro maksymalnie do 21 stopni. Deszczu w sobotę nie będzie, wiatr ma być podobnie jak dzisiaj umiarkowany. Niedziela za to bardziej w klimacie jesieni, będzie już więcej chmur w regionie. No i wieczorem możliwe, że popada.
5: Hej, cześć, witajcie po 19.00, Przemek Grabowski z wami piątkowo-weekendowo. Kto lubi grać w grę, a kto będzie grał w Grand Theft Auto 6? Ta gra to także muzyka, no i dzisiaj muzyczne premiery z Grand Theft Auto. Kolejna od Travisa Scotta dosłownie za kilka minut. Teraz Jason Derulo i przyjaciele.

0: muzykę z kolejnej części Grand Theft Auto, czyli z części szóstej. Kto będzie grał? Wiadomo, jak dobra gra, to także dobra muzyka. No i słychać tam także tego gościa. Travis Scott ponownie udowodnił, dlaczego jest jednym z najważniejszych wizjonerów współczesnego hip-hopu i to jest numer, który stworzył specjalnie na potrzeby ścieżki dźwiękowej do Grand Theft Auto 6. Travis Scott po raz pierwszy w numerze Rhino. And now,
1: ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.
0: Zaczyna się soczyście, no to wsiadamy, jedziemy, gramy i słuchamy. Travis Scott po raz pierwszy w RMF Max, piątkowo Rhino.

Sezon Dawid Podsiadło piątkowo w RMF Max. No, zaczyna się sezon na bluzy, bo wieczory są coraz dłuższe, zaczynają się coraz szybciej. No i teraz naprawdę czuć różnicę, jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia i rano, i wieczorowo. A jak wieczór, to najlepsze bity w RMF Max. Za chwilę na weekend Lykkeli, I Follow Rivers. Wróci również Kygo.

co noc Oscar Sims. Ciekawe, czy śledził wydarzenia na mundialu i czy jak był mniejszy, to był fanem Ronaldo. Podejrzewam, że tak. Dzisiaj Brazylijczyk Ronaldo obchodzi swoje urodziny. Ten Ronaldo sprzed czasów Cristiano, czyli Ronaldo, jeden z najbardziej znanych piłkarzy świata, kończy dzisiaj 50 lat. Ciekawe, czy Paul Malone i Sway Lee wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej, bo są z Ameryki. Jeśli chodzi o futbol, to na pewno znają zasady, a czy wiedzą, o co chodzi w piłce nożnej? No nie wiem, posłuchamy ich teraz. Robią klimat piątkowo w numerze Sunflower.

0: Fate, Alan Walker i Ava Max, głośno na starcie weekendu. No i jak wrześniowo o tej porze, czas na wiadomości grzybowe. Sezon na grzyby trwa. Po ciepłych, wilgotnych dniach w lasach może pojawić się tych grzybów, w szczególności w ten weekend, naprawdę sporo. Do tego, jeżeli będziecie mieli większy koszyczek, proszę robić zdjęcia i wysyłać do graby. Jaka pogoda szykuje się na weekend? Czy będzie też grzybowa? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Kolejna mglista noc i poranek w prognozach. Kierowcy uważajcie, bo będzie słaba widoczność na drogach, potem kurtyna opadnie, mgły zaczną powoli ustępować, no i pojawi się słońce. Mało chmur, błękit w ciągu dnia, jutro maksymalnie do 21 stopni. Deszczu w sobotę nie będzie, wiatr ma być podobnie jak dzisiaj umiarkowany. Niedziela za to bardziej w klimacie jesieni, będzie już więcej chmur w regionie. No i wieczorem możliwe, że popada.

0: ty, połowa Polski, no przynajmniej połowa dziewczyn, kiedyś śledziła tego gościa i wzdychała do tego blondaska ze Szwecji. Derry, mega klasyk z listy Hobbensa. Co się dzieje piątkowo-weekendowo? No za kilka chwil zaczynamy nowe notowanie. Pierwsza dziesiątka hiciorów. Nowości, piątkowe premiery głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto być.
1: A przed nami kolejny imprezowy, piątkowy rozkład jazdy. To jest RMF Max, czas na rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Zawsze można uderzyć weekendową porą do klubu Hej Wesele. Jutro przy Bodzentyńskiej po 21:00. Impreza, której tytuł bardzo dużo mówi o tym, jakie rytmy się tam pojawią. Los chce ze mną grać w pokera. No to już chyba wiecie, że będzie naprawdę przeszeroko i bardzo tanecznie. Kolejna propozycja, przypomnę, przed nami zakończenie lata ze Skolimem w Kielcach przy Zakładowej. Centrum Kongresowe Targów Kielce. Jutro godzina 19:00, Król Latino i Skolim na scenie. Otwarcie bram o godzinie 17:30. Na saporcie zagra nasz kielecki lokalny, znany, lubiany DJ Marcin Zdanowski, więc będzie naprawdę przeszeroko. Jeżeli chcecie muzycznie lato żegnać w ten weekend, to będzie taka okazja, a potem można potraktować to jako bifor przed domówką i kontynuować piękny sobotni wieczór.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Szukasz studiów, które prowadzą do pracy z ludźmi i dają poczucie, że to, co robisz, naprawdę ma znaczenie? Postaw na rozwój w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Wybierz jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna albo studia licencjackie, pedagogika lub praca socjalna. Zdobądź wiedzę, praktyczne kompetencje i przygotowanie do pracy, w której jesteś naprawdę potrzebny. Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach. Rekrutacja trwa. Szczegóły na sswkielce.edu.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: I po reklamie.

0: Hej, cześć, witajcie wieczorowo po 20. No niedawno o tej porze było jeszcze jasno, ale wiecie, no to już 18 września. Przemek Grabowski z wami piątkowo. Nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery i nowości, a zestawienie otwiera nam dzisiaj Alex Warren, jego Passenger.
1: Max 10, numer 10.

O i weekendowo nowość od projektu Jubel, Ocean House, na razie poczekalnia listy Hop Bands, najlepsi z najlepszych na starcie weekendu. Teraz dobre taneczne bity ze Stanów Zjednoczonych. Moonlight to taki wykonawca, o którym do tej pory nie wiedzieliśmy, bo jak wielu w branży zaczynał, no wiadomo gdzie. No teraz to się zaczyna często po prostu w swojej sypialni. Z sypialni do listy Hop Bands, Moonlight i Fordo na 9, Alabama Ten. Max. 9.

Wszyscy dziewczyny starało się dostać do tego zespołu, ale są najlepsze z najlepszych. No i mamy dziewczyny z Kecaj już w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8, Animal. Myślę, że te wszystkie dziewczyny, które się nie dostały, może trochę zazdroszczą, ale mogą głosować na kecaj.rmfmax.pl. W poczekalni jest także nasza kolejna taneczna nowość. Bardzo pozytywny, taki słoneczny klimat robi Topic z Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

0: Pierwszego bitu Eli Oaks i Lavinia, piątkowo siódemka na liście Hot Bands Reasons. Eli Oaks to jest naprawdę spoko DJ, w trakcie jego występów często rozmawia z fanami, można podejść, przebić piątkę, a nawet zamówić kawałek. On potrafi miksować różne klimaty, może spróbujemy następnym razem, jak będzie gdzieś blisko. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wróci Szymza i Jarko, będzie też nowość od Lost Frequencies.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: wstęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
10: I po reklamie.

dla przyjaciół Felix, dla nas wszystkich Lost Frequencies, nasze kolejna nowość piątkowo w RMF Max. Paraizio na razie w poczekalni. Jego największy hicior to oczywiście Are You With Me. Co ciekawe, oryginał był piosenką country i Stona Corbina. Lost Frequencies przerobił po prostu ten numer na taneczny hit. No i pewnie po weekendzie też będzie świętować się sukces i być może debiut już w zestawieniu na liście Hot Bands. A pierwszą piątkę piątkowo otwiera nam Margaret, jej Prima.

Zaczął kolejne nazwisko na swojej liście gwiazd. Tym razem jest to Cameron Whitcomb, który zaśpiewał dla niego w nowości Hello. Polecam wam w tym tygodniu na liście Hot Bands i czekam na wasze głosy. rmfmax.pl. Można powiedzieć, że Marshmallow to taki przyjaciel gwiazd. Może wkrótce Marshmallow i Tame Impala, może kiedyś dojdzie do takiej współpracy. Tame Impala otwiera nam dzisiaj piątkowo pierwszą trójkę zestawienia Loser.

Soczyście, dipowo, house'owo, imprezowo. Nasza klubowa nowość, którą polecam na piąteczek w RMF Max. Gnarly, Major League to nowi wykonawcy. Wasted to tytuł, który czeka na wasze głosy. Także weekendowo na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Tame Impala w numerze Luza. Dwójka już dla Robina Schulza, który odświeża po latach klubowy klasyk Watermat Take It Slow. No i nowa jedynka. Taka nowa, stara jedynka, bo wraca tam, gdzie już była. Zalia... Powrót na jedynkę listy Hot Bands. Tak zaczyna się weekend, tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. Numer jeden.

0: przesłodko, przecudownie. Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Startujemy z kolejnym piątkowym imprezowym rozkładem jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko, no i przynoszę opcję na spędzenie czasu wolnego. No dzisiaj już się pewnie nie wyrobicie na Street Food Polska Festival na Sienkiewce w Kielcach, ale spokojnie, nic straconego, bo można tam zacząć od śniadania. Food trucki otwierają się na Sienkiewce, także jutro od godziny 11 zostaną otwarte do 21. Także w niedzielę od 11 do 20 Street Food Polska Festival na Sienkiewce będzie się toczył, a to jest najlepsza okazja do tego, żeby odpowiednie gastro wjechało. Hej, wesele, to jest propozycja na balety i dzisiaj wieczorem zawsze można się tam wybrać, a jutro impreza, która muzycznie może się spodobać tym, którzy znają ten wers. Los chce ze mną grać w pokera. Jeżeli znacie, to tak się nazywa impreza, która jutro po 21 przy Bodzentyńskiej w Kielcach startuje. Czy będzie grubo? Nie wiem, ale jak to w weekend bywa, się domyślam.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.

Złoto i to dosłownie nasze muzyczne złoto, coś z archiwum listy Hop Bands. Kojarzycie takiego gościa jak Antoine Clamaran? No, mistrz house'ów z Francji. Gold to kawałek, który wracał często na sam szczyt zestawienia. Teraz mój nowy kandydat na przyszłą jedynkę listy Hop Bands. Kolejna taneczna nowość przy piątku w RMF Max. Ten wykonawca to Warriner, śpiewa Lorin w numerze Let Me Forget.

0: Magic Symphony, magicznie Odyssey Bulla, piątkowo w RMF Max. Już niedługo będzie magicznie w parkach, w lasach i w ogóle wszędzie, bo już powoli czas na pierwsze kasztany. Już niedługo parapety znowu będą pełne kasztanowych ludzików. Byłem dzisiaj w parku, te kasztany coraz większe, niedługo wszystkie spadną. Oczywiście zrobimy sobie tutaj konkurs na piękne ludziki. No, oczywiście, że tak. A za chwilę piątkowe bity. Marlon Hofstadt nie robi ludzików z kasztanów, ale ludziki tańczą do jego muzyki. Czeka I Like.
1: Max. Reklama.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

12 to 12, Somber robi nam piątkowy wieczór. Słuchajcie, no to jest ostatni weekend oficjalnie jeszcze nie jesienny. Za tydzień to już będziemy w głębokiej, no może nie głębokiej, już oficjalnie w jesieni. Tymczasem jest jesienna wiadomość z kuchni. Okazuje się tak statystycznie, że jesienią coraz częściej wracamy do zup. Rosół, pomidorowa, ogórkowa znowu zaczynają smakować trochę lepiej niż podczas 30-stopniowego upału. No wiadomo, jakoś sobie nie wyobrażam pomidorowej, jak jest plus 30. Ale w październiku, w listopadzie to jak najbardziej. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni o tej porze z RMF Max. Dla was, do kanapek, do kolacji, Iman Beck i jego wersja Belly Dance'a.

Chico, Chico, Jason Derulo i przyjaciele, piątkowo-weekendowo w RMF Max, także dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. No i kierowcy, pamiętajcie, że samochód już rano może być lekko zaparowany w środku, to się zdarza coraz częściej. Wiadomo, że wrzesień to moment, kiedy kilka dodatkowych chwil przed wyjazdem do pracy zaczyna się naprawdę przydawać. Warto o tym pamiętać dla tych, którzy na trasie, piątkowo z RMF Max, taki numer, jak się przy tym leci, tylko nie za szybko, tylko przepisowo, proszę. Swedish House Mafia i Lykeli, ich happiness is so sad.

0: do tego tańczymy tutaj w RMF Max. Ajcz i jego remix disco przeboju Ring My Bell. Dobrej nuty nie zabraknie także po 22, a ja wracam do was jutro. Jesteście wszyscy zaproszeni na sobotnią imprezę. Sobota, godzina 20. Max Party, dużo tanecznych hiciorów, tak więc zaproście przyjaciół. Graba będzie na miejscu. Cześć!
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: I po reklamie.